być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Kacper Michalak, dzień dobry serdecznie w piątek 18 września. Tak, dzisiaj kończymy ten tydzień na północy Dolnego Śląska, przed nami naprawdę przyjemna pogoda. W Trzebnicy, Miliczu czy Żmigrodzie spodziewamy się dziś momentów słonecznych, ale czasem również pochmurnych. Do tego temperatura ma wzrosnąć dzisiaj do 23 stopni. Teraz od rana jednak zdecydowanie chłodniej, tylko plus 8 stopni pokazują termometry w tym momencie. Czekamy zatem, aż wzejdzie słońce i zrobi się cieplej.
1: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Ważna deklaracja Donalda Trumpa w sprawie bazy USA w Polsce. Prezydent USA zapowiedział, że jej lokalizacja ma być wkrótce ogłoszona. Trump nazwał bazę historycznym krokiem dla polsko-amerykańskiego sojuszu. W swoim wpisie podkreślił też rolę prezydenta Karola Nawrockiego w rozmowach. Z tym tematem już teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Amerykańscy żołnierze stacjonują obecnie w Polsce w ramach obecności rotacyjnej. Planowana baza miałaby zapewnić infrastrukturę pozwalającą na stałe rozmieszczenie większych sił USA. Wiemy, że delegacja z Pentagonu analizowała wcześniej lokalizację na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu. Najpoważniej rozważany ma być Dolny Śląsk, a konkretnie Wrocław oraz ponad 300 hektarów dawnego lotniska wojskowego w Oleśnicy. Atutem Wrocławia jest modernizowany port lotniczy, który będzie mógł przyjmować największe amerykańskie samoloty wojskowe oraz budowana tam baza przeładunkowa.
1: Nowe informacje z Waszyngtonu to ważne deklaracje w kontekście działań Rosji. Wcześniej przed ich eskalacją ostrzegał w Sejmie premier Donald Tusk. Poseł Wojciech Król zatrzymany przez CBA. Funkcjonariusze zatrzymali go w Warszawie. Później został przewieziony do Katowic, gdzie dzisiaj ma zostać przesłuchany. Wcześniej Sejm zgodził się na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Sprawa dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji tramwajów na Śląsku. Wyjątkowy mural powstaje w Bukowinie Tatrzańskiej. Przedstawia 8-letnią Różę Goździewską, sanitariuszkę z Powstania Warszawskiego. Pracuje nad nim aż 700 osób. Mieszkańcy i turyści stawiają tysiące kropek i kółek.
3: Na muralu jest najmłodsza sanitariuszka, dziewczynka, pomimo właśnie dramatycznej sytuacji, niesie uśmiech.
4: Kropka odwagi. Odwagą jest namalować i podejść do ściany, co się wydaje proste, ale też takim przypomnieniem właśnie o odwadze, że i najmniejszy, i duży może się wykazać czymś fajnym.
1: Mural powstaje na ścianie miejscowej szkoły, a jego autorami są Mariusz Brodowski i Sylwester Krawczyk.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: SK2 Sport.
1: Wysoka porażka Lecha Poznań w Lidze Europy. Kolejorz przegrał z Crystal Palace aż 0-4. Anglicy już do przerwy prowadzili 3 golami. Przy okazji Ligi Europy w barwach Juventusu zadebiutował Kamil Grabara. Polski bramkarz zagrał od początku z Neck Nijmegen. Zachował czyste konto i zaliczył asystę. Juventus wygrał 5-0. Polki odpadły z Mistrzostw Świata do lat 20. Biało-czerwone przegrały z Kolumbią 0-1. Polki miały swoje szanse, ale nie potrafiły trafić do siatki. Kolumbijki zrobiły to w 89. W tej minucie. Ten gol wyrzucił Polki z turnieju.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Ja ci powiem, że ja po całym tygodniu też się czuję, jakbym przegrał 0-4.
8: 0-4? No. I po tym wejściu na czwarte piętro słyszę, że też przegrałeś 0-4, a to dopiero pierwsza połowa.
7: Podobno życie wygrałem.
8: Dzień dobry, czułem piąteczek 3 po 6.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Idealna piosenka na początek naszego piątkowego spotkania, żeby nam już było wszystko jedno, jak skończycie w piątek pracę.
7: Wyłącz mikrofon, będę sapał.

0: Ileż to razy czasami się słyszy tę nieprawdę. W utworzeniu Dąbrowskiej kilka razy przynajmniej te słowa padają.
1: I to będzie jedyna nieprawda, którą dzisiaj usłyszycie. Wszystko inne, co powiemy, to będzie prawda.
0: Całą
1: chyba, że powiemy coś nieprawdziwego, to wtedy może być jeszcze jedna nieprawda.
0: No właśnie.
1: Ale przeważnie mówimy
0: nawet
1: prawdę.
0: Nawet jak powiemy, że będziemy mówić tylko prawdę, ale to jest nieprawda, no to już nie będzie prawda.
1: Całą prawdę i tylko prawdę. Posłuchajcie, dzisiaj mamy fajne święta. Dzień kierownika jest na przykład.
0: O, ręka pracownika wita kierownika.
1: Oczywiście, że
0: wszystkich
1: tak,
0: no. Kierowników pozdrawiamy czule, serdecznie. Mocny uścisk dłoni radiowo wam przesyłamy.
1: A każdy, kto ma przy sobie przynajmniej za 2 złote, to kierownikiem dzisiaj jest.
0: Jest.
1: Oczywiście,
0: tak,
1: że tak.
0: Ale teraz już inflacja podrożała, już piątkę chcą.
1: Już piątkę?
0: Tak, teraz już.
1: Dawno nie wciągałem do kieszeni, powiem ci, wiesz.
0: Dobrze, ale co tu jeszcze mamy dzisiaj? Dzień pierwszej miłości. Ja wiem i zawsze o tym przypominam.
1: To jest dobry temat.
0: Pamiętasz moją pierwszą miłość, czy nie?
1: Twoją pierwszą miłość?
0: Nieraz ci mówiłem.
1: Twoją pierwszą miłość, czy pamiętam?
0: Tak.
1: A skąd ja mogłem pamiętać swoją pierwszą miłość?
0: Nie, że ci opowiadałem.
1: Opowiadałeś mi o swojej pierwszej miłości?
0: Tak, i to nieraz.
1: Naprawdę?
0: Tak, i nie pamiętasz?
1: Nie.
0: Natalia Oreiro, mówi ci to coś? Mówi
1: mi to coś. Zbuntowana anioł.
0: Tak, Milagros. To była moja pierwsza miłość.
1: Mi się nie podobała, bo ona w piłkę grała. Ja lubiłem, wiesz, jednak nie lubiłem.
0: Ale ona miała jakby alter ego potem, jak się ubrała w te, wiesz, strój pokojówki, włosy rozpuszczone.
1: Ja nie wiem, co ona się ubierała, bo kończyłem swoją bytność z nią na czołówce.
0: A, nie oglądałeś
1: serialu? Nie, ja to szybko z kobietami.
0: To u mnie Milagros, zbuntowana anioł, Natalia Oreiro. Dziękuję, pozdrawiam moją pierwszą miłość.
1: Ja nie wiem, czy mam się chwalić, czy mam się wstydzić, prawda?
0: Kaczor Donald.
1: Nie. Blisko.
0: Kaczor Daki.
1: No Ola z klanu, no przecież mówiłem.
0: No to też mówiłeś, no rzeczywiście. Właśnie. Ola z klanu. Tak. Ty masz na polskim podwórku swoją pierwszą miłość, ja mam na argentyńskim.
1: Tak czy inaczej, widzicie, to były nasze pierwsze miłości. A wasze? W dzień pierwszej miłości dajcie znać, co było waszą pierwszą miłością.
0: 726-826-826.
1: Albo?
0: Patrz, jak się zgraliśmy. Albo Messenger.
1: O, właśnie.
0: Dajcie znać, czy mieliście swoją pierwszą miłość. Niekoniecznie musi to być postać jakby prawdziwa, może to być postać fikcyjna.
1: Tak, ale jeżeli jest prawdziwa, to miło, jeżeli przypomnicie sobie jej imię na przykład.

0: Wiktor Waligura i Dry Skull. Tak, i to artysta też jest. I oni razem zrobili taki utwór 4 pory roku. Teraz już się kończy ta trzecia pora roku, licząc od pierwszej, czyli wiosna. Nie, to druga, ale jestem.
1: No widzisz?
0: No bo jest 6:19. No,
1: nie umiesz liczyć o rana.
0: To i liczyłem od zimy.
1: Tak czy inaczej, moi drodzy, zakochaliśmy się w waszych telefonach, które tak. do nas były, i messengerach, i w tym wszystkim, prawda? Pierwszy messenger może być tylko jeden.
0: Tak, jeden, ten?
2: Dzień dobry. No, pierwsza miłość, no wzdycham.

0: Grupa Kombi gra i trąbi w Radiu SK 25 minut po 6. Przeglądamy szybciutko prasę.
1: Patrzę i nie wierzę. Na pierwszej stronie Zenek Martyniuk, wyobraźcie sobie, ale jak nie Zenek Martyniuk? No, cień człowieka, połowa jego. No i jest
0: schudł?
1: Taki... Schudł? Schudł. Martyniukowie przeszli na katorżnicą dietę, ale tam schudł. Gazeta nie pisze, że schudł.
0: No.
1: Gazeta pisze tak. Zenek stracił 13 kilogramów.
0: No tak. No tak, dlatego na przykład my nie chudniemy, Jarząbek.
1: My już w życiu wiele straciliśmy.
0: A to jest za bardzo cenne.
1: Tak.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Zapraszamy na Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Przez 15 tygodni, od września do grudnia, czeka na Was ponad 100 wydarzeń. Odkrywaj aktywnie, kulinarnie i edukacyjnie krainę stawów karpia i tysięcy ptaków. Sprawdź program na dnikarpia.barycz.pl. Kampania Dni Karpia dofinansowana przez Unię Europejską.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
3: I po reklamie.
4: Tylko 9 stopni teraz pokazują termometry w powiatach trzebnickim i milickim, zatem swetry, bluzy na pewno się przydadzą. Najważniejsze jednak, że nie pada, a dzień już wstaje. Jest nadzieja na to, że będzie dzisiaj naprawdę niezła pogoda na północy Dolnego Śląska. Bez gęstego zachmurzenia, zatem z wieloma słonecznymi momentami, do tego temperatura, która wyniesie maksymalnie dzisiaj 23 stopnie w Trzebnicy, Miliczu i okolicach. Wszystkiego najlepszego dzisiaj dla Stanisława i Ireny. Oni obchodzą imieniny.
5: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 630 syren w Lubelskim i ewakuacja w 120 budynkach. Tak wojewoda lubelski podsumował wczorajszy alarm po rosyjskim ataku na Ukrainę. Syreny uruchomiono też na Podkarpaciu. Czasowo wstrzymano operację lotnisk w Lublinie i Rzeszowie. Zawieszono też odprawy na przejściach granicznych. W wielu miejscach ewakuowano m.in. uczniów, studentów i urzędników. Zmiana na czele klubu Polski 2050. Szymon Hołownia został nowym przewodniczącym klubu parlamentarnego. Zastąpił Pawła Śliza, który zrezygnował z funkcji, a Hołownię wybrano jednogłośnie. Jan Urban ogłosi dziś powołania do reprezentacji Polski. W kadrze będzie Robert Lewandowski. To jego pierwsze zgrupowanie jako piłkarza Chicago Fire. Biało-czerwonych czeka aż 16 dni zgrupowania i 4 mecze Ligi Narodów. Polacy zagrają z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją i Rumunią.

0: 22 minuty zostały nam do 7 w Radiu SK. 2 pora na odkurzanie. Takie przedweekendowe jeszcze. To jest kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie nie tego roku. Dokładnie. Dzisiaj podróż do przeszłości, do 2007 roku.
1: Więc tak, w wyścigu do Sejmu. PO, PiS idą na remis. W najnowszym sondażu Gazety Wyborczej z ostatniego weekendu Platforma Obywatelska ma 30%, a Prawo i Sprawiedliwość 29%, pisała Polska Agencja Prasowa 18 września 2007 roku.
0: Czyli obliczmy, 19 lat temu?
1: Mhm.
0: Tak?
1: Mhm.
0: Zdążyłem w tym czasie zdać maturę, skończyć studia, ożenić się, wziąć kredyt, spłodzić dwóch synów, a oni dalej łeb w łeb.
2: To jak te tiry na autostradzie.
0: Jeden 100 na godzinę, drugi 101.
1: Kiedyś się wywinął.

0: się można by było zakochać w Dodzie.
1: O, i to do tej pory, i to od lat już można, bo plakaty były w Brawo z Dodą.
0: Ty jej nie wyliczaj wieku, dobra?
1: No dobrze, tak ale nie powiedziałem...
0: Od lat, ale nie powiedziałem ile.
1: No, w sensie, że dobrze się cały czas trzyma. Pozdrawiamy, Doroto. 10 minut zostało nam do godziny 7. Dzisiaj o tym, w kim się kochaliście kiedyś, kto był waszą pierwszą miłością. Proszę.
2: No, u mnie to dwa razy na katę miłości, bo jedna była taka Kasia, a drugie to, tak jak wspomnieliście...
1: O, proszę bardzo.
0: Kaczor Donald podobno. No. Damian, znamy Damiana.
1: To był Damian, tak.
0: Był Damian. Damian, to jak chcecie tutaj odrzeć cię ze wszystkich nadziei, ty wiesz, że Kaczor to nie Donald. Nie. Ty wiesz, że Kaczor to Jarosław.
1: Tak, Jarosław Boberek, tak, oficjalny głos Kaczora Donalda w Polsce.

0: się mówi do swojej pierwszej miłości. Do drugiej pewnie też.
1: Do trzeciej i do czwartej też. Nieważne, zawsze jak się kogoś kocha, to się mówi I love you. I wy też wiecie, że my was I love you, nie?
0: No. Cóż szkodzi obiecać? No.
1: Pijesz do kogoś?
0: Absolutnie, o tej porze nic nie piję,
1: to teraz
0: kawy.
1: Do Niemców się doczepmy może, co?
0: No to dawaj.
1: Bo słuchajcie, kontakt wzrokowy w Niemczech jest dość nietypowy. Podobno Niemcy patrzą na ciebie wciąż i nie czują nietaktu.
0: Znaczy gapią się tak?
1: Tak, to się nazywa nawet specjalnie, jest to opisane. Już tłumaczę. German Stare.
0: Pisze się Germane Stare.
1: Germane Stare. To taki zwyczaj Niemców do właśnie długiego wpatrywania się w inne osoby w miejscach publicznych, przez co wielu obcokrajowców jest skrępowanych.
0: Ale, że Niemcy są inni, jacyś tacy inni, prawda? To w niemieckiej kulturze taki intensywny kontakt wzrokowy jest neutralny i nie ma na celu bycia niegrzecznym. Absolutnie nie, w przeciwieństwie do innych kultur.
1: No, w Polsce u żadnego Niemca nie przejdzie ten German stary, jak ty to powiedziałeś.
0: Tak, no. Chyba, że stary, chcesz mieć jakiś problem?
1: To się patrz. SK2

0: reklama.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
15: I po reklamie.
16: Kacper Michalak, dzień dobry ponownie w Trzebnicy, Miliczu oraz okolicy na falach Eski 2 Trzebnica. Dziś piątek, zatem przed nami weekend, ale pogodowo dni będą wyglądać podobnie. Teraz dosyć chłodno, tylko 8 stopni pokazują trzebnickie i milickie termometry, ale na niebie powinniśmy dzisiaj oglądać słońce i kilka chmurek, z których nie będzie padać. Do 23 stopni ma wzrosnąć temperatura na północy Dolnego Śląska. Wkrótce większy ruch na dolnośląskich drogach. Życzę cierpliwości.
17: Zbliża się siódma. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Donald Tusk z ważnym ostrzeżeniem w Sejmie. Premier uważa, że późna jesień i zima mogą być najtrudniejszym okresem wojny w Ukrainie. Według wywiadu Rosja nie planuje poważnych rozmów o rozejmie. Specjalnego wystąpienia premiera słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, o jakim scenariuszu mówił Donald Tusk?
18: Premier ocenił, że najbliższe miesiące będą trudnym egzaminem także dla Polski. Według przedstawionych przez niego ocen wywiadowczych, Kreml nie jest gotowy do poważnych rozmów o rozejmie ani przerwaniu ognia, jeśli ich warunkiem nie będzie kapitulacja Ukrainy.
19: Rosjanie nie są zainteresowani, przynajmniej do końca zimy, żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
18: Donald Tusk ostrzegł również, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe.
17: Taki właśnie dron spadł zaledwie 4 kilometry od polskiej granicy. To postawiło nasze służby w stan najwyższej gotowości. 630 syren zawyło wczoraj w Lubelskiem. Alarm miał związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W 120 budynkach, między innymi w szkołach i urzędach, przeprowadzono ewakuację. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podkreśla, że procedury zadziałały zgodnie z planem.
20: To, co może zawsze działać lepiej, to może działać szybciej. Syreny zostały uruchomione na przestrzeni czasowej między minutą a dwoma minutami, więc jest to wynik już całkiem przyzwoity.
17: Syreny odezwały się m.in. w Dorohusku przy granicy z Ukrainą.
21: Nigdzie jeszcze nie uciekałam. No, na razie jakoś tak nie słyszałam, żeby tam było naprawdę strasznie.
22: Było słychać i helikoptery latały. No,
23: tak
22: ciężko.
23: Ciarki przychodzą.
17: mówili mieszkańcy Dorohuska. Czytanie dla przyjemności może zmniejszać ryzyko demencji. Naukowcy z Cambridge wskazują, że regularna lektura poprawia pamięć, empatię i zdrowie psychiczne. Korzystna może być zarówno książka, jak i na przykład komiks.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: SK2 Sport.
17: Lionel Messi z setnym golem dla Interu Miami. Argentyńczyk dołożył kolejne trofeum. Inter Miami pokonał Cruz Azul 2-0. Messi strzelił jedną z bramek. Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock z pierwszym zwycięstwem w Lidze Mistrzów. Wicemistrzowie Polski stoczyli zacięty mecz z MTM Elsungen. Pokonali Niemców jedną bramką. Wisła wygrała 25-24.
0: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
22: Można grać w Lidze Mistrzów?
1: Można grać. No, nie każdy.
22: My Polacy pomyśleliśmy dobry w robótkach ręcznych, bo to jest piłka ręczna. W nożnych tak co ciężko nam idzie robić.
1: Ja chciałem wrócić do tego tematu pierwszej miłości dzisiaj.
22: No a co, a co?
1: Wkrótce w pierwszej miłości zobaczycie sceny mrożące krew w żyłach, bo jest taki serial, no. Nie? I sobie czytam. Tuż przed rozprawą rozwodową Kinga poznaje brutalną prawdę. Co ile ona zrobi teraz ze swoim odkryciem? No.
22: No i co zrobi?
1: Nie wiem, która po której weszła do łazienki, no to...
15: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
1: To wszystko od tego zależy.
22: I to zawsze kończy się rozwodem.
1: Zawsze.
22: Trzy po siódmej. Dzień dobry.

0: Ile mamy? 7 po 7, proszę państwa. Hej, za nami. Przed nami Sylwia Grzeszczak.
1: Pierwsza miłość.
0: Nie ale wybiera.
1: Dzisiaj, tak, i wiecie, nie, naprawdę, ja po prostu dzisiaj zakochałem się w tym dniu, bo tyle fajnych telefonów schodzi na 726-826-826. Pytamy się was dzisiaj, czy pamiętacie swoją pierwszą miłość?
0: Bożenka.
2: No moja pierwsza miłość to porucznik Borewi.
0: A, 07.
1: A, 07, tak, tak.
2: Sentymentem tak. Oglądam dzisiaj 07 z gościem.
0: No właśnie.
1: Przebarek.
0: Ale miał poloneza.
2: To moja pierwsza miłość.
0: A, przez tego poloneza, przez tego poloneza.
2: Pozdrawiam, pa.
0: Bo pozdrawiamy, pa, poloneza to rzeczywiście miał konkretnego.
1: I teraz pytanie, czy Bożena się w nim zakochała, bo to Borewicz, czy Bożena się z nim zakochała, bo ma samochód, no.
0: I to jeszcze polonez.
1: I to polonez.
0: Bez rdzy.
1: Tak, to nie byle jaki samochód.
0: Idzie jak przecinak.
3: SK2.

0: wszystko jest już niczym.
1: Brawo dla was, 7:14. Dajecie radę, jest dobrze. Zmierzacie tam, gdzie zmierzacie.
2: Zobaczcie, już dotrwaliśmy do 7:14.
1: No,
2: to za chwilę to... 10, po 10 to już
1: będzie. A potem fajra, tak i od razu. A teraz brawa jeszcze raz dla sierpnia. Brawo. Jest wrzesień, ale brawo dla sierpnia. Sierpień został uznany za najgorętszy miesiąc w historii globalnych pomiarów temperatury.
2: Chciałem gwiznąć tak jak się...
1: To ja zrobię magiczną trąbę.
2: Fajny, fajny ten sierpień, taki gorący, prawda? No, limity przekroczone o 1,5 stopnia wobec wyznaczonego. No tak czy inaczej, robi się coraz goręcej na ziemi.
1: A przypomnijmy, kto był w sierpniu na urlopie?
2: No kto? No, Jarząbek oczywiście. Widzicie, ja to mam szczęście. Cała planeta płonie, a jak ja mam urlop, to zawsze leje.

0: Mirafiori, Mirafiori, brzmi tak bardzo włosko, ale polski był, dobry utwór.
1: To chyba był kiedyś samochód taki fajny w PRL-u, wyścigowy.
0: Tak?
1: No Fiat Mirafiori, ja muszę sprawdzić.
0: Sprawdź, to może się przyda do Państw Miast, jak będzie na przykład samochód na M i ktoś powie Mirafiori, to nas zaskoczy, nie? Ale o Państwa Miastach jeszcze dzisiaj będziemy mówić, teraz zupełnie o czymś innym, o przemyśle AGD RTV. Są zarzuty dotyczące zbierania danych przez telewizory pewnej firmy. Mogą szpiegować, podsłuchiwać, wysyłają na serwery, oj.
1: Niebywałe, niebywałe. Kiedyś człowiek po pracy

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Czasem więcej chmur, a czasem mniej. Powinno być jednak przeważnie słonecznie. Dziś w Trzebnicy, Miliczu czy Żmigrodzie spodziewamy się nawet 23 stopni. Także wkrótce zrobi się cieplej, bo piątkowy poranek na północy Dolnego Śląska nie jest niestety zbyt przyjemny. Termometry pokazują teraz 7 lub 8 stopni. Możliwe utrudnienia teraz na dolnośląskich drogach w związku z porannym szczytem komunikacyjnym. Na przykład przytyka się S5 za Krynicznem do Wrocławia.
20: Jest 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Polskie myśliwce znów w powietrzu. Wojsko zareagowało na kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. W gotowości są też systemy obrony powietrznej i radary. Dowództwo operacyjne zapewnia, że to działania prewencyjne. Coraz więcej osób wybiera szczepienie przeciw grypie w aptece. W tym sezonie dostępne są 3 rodzaje szczepionek. Chętnych przybywa, wystarczy znaleźć aptekę i umówić wizytę. Ulewa zalała galerię Uffizi we Florencji. Woda przeciekła przez świetlik i zaczęła spływać po obrazie Caravaggia Bacchus. Wyglądało to groźnie, ale dzieło nie zostało uszkodzone. Obraz ochroniła szklana gablota.

0: Panie! Panie!
1: Panie!
2: O której jest ten, co miał być 7:38?
1: Co?
2: No ten.
1: O który? A! No już teraz.
2: Co? Czyli bez opóźnienia, 7:39.
1: PKP, piątkowe. Kto wie, ten dzwoni już od razu. Kto nie wie, już tłumaczymy. Nasz numer telefonu 726-826-826. I w PKP chodzi o to, żeby pozdrowić kogoś piątkowo.
2: Na żywo w tym momencie na antenie. Dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
3: Kogoś piątkowo.
1: Przez telefon. Przez telefon się słuchamy, nie przez radio. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Dzień dobry, jestem Tomasz z Pruszkowa. Pozdrawiam serdecznie moją córeczkę Nataszę, kochającego synka Mieszka i wspaniałą żonę Lidię. Lidia, wstawaj, mamy piątek, piękny dzień. Miłego weekendu na wszystkich.
2: Jaka zegarytka, pobudka.
1: Można kogoś obudzić, można. Dobra, to był pierwszy i tu już nikt nie dzwoni. I o co się rozchodzi?
2: Naprawdę?
1: O nie, dzwoni. Halo, dzień dobry.
4: Cześć, pozdrawiam Tomka z Las Palmas.
1: O! A poczekaj, to rodzina czy nie rodzina?
2: Nie da się.
1: Tomek przez cały sierpień z Las Palmas.
2: Jak nas słyszysz, to możesz pozdrowić.
1: No.
2: 726-826-826.
1: Kolejny telefon, halo, słuchamy.
5: Dzień dobry, Krzysztof się kłania.
1: Cześć Krzysiu, słuchamy.
5: Chciałbym pozdrowić Anusię, moją kochaną, mojego misia, którego bardzo kocham, no i mojego kolegę z pracy, Grzegorza Baranka, który się tak samo dzisiaj męczy i ma taką samą linię jak ja, 523. I was, chłopaki, pozdrawiam.
1: Jeździmy komunikacją, wozimy wszystkich, no.
5: I jeszcze Antosie ma bardzo miły głos, pozdrawiam. Można się zakopać w głosie.
1: Przekażemy. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, jakoś na imię kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie, ścisz radio!
4: Halo?
1: Jak masz na imię i kogo pozdrawiasz? Słuchamy.
4: Ania, pozdrawiam mojego kochanego męża Adasia, który męczy się na siłowni właśnie. Moje dzieci, Luzie i Stasia, tą rodzinkę, oczywiście całe Radio SK2.
2: Dziękujemy.
1: Ciekawe, co mąż robi na siłowni. Ja bym robił czteropaka.
2: Klata jak u pirata.
1: Dzień dobry, halo, kolejny telefon. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
6: Dzień dobry.
1: Przerywa!
2: Jeszcze
1: przerywa. No, nie dogadamy się. Następny telefon. Halo, dzień dobry, słuchamy. Kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
7: Halo, dzień dobry. Karolina, pozdrawiam moje dzieci, Borysa i Nikole, które wiozę do szkoły.
1: Pięknie. Niech się uczą pilnie, proszę przekazać. Jeszcze jeden telefonik, słuchamy.
8: Dzień dobry, Kasia z Bobrownik. Pozdrawiam wszystkie robaczki z szkoły podstawowej w Bobrownikach.
1: Ładnie.
2: Ktoś na ryby jedzie?
1: Ładnie. Nie no, w Bobrownikach to muszą być robaczki. Halo, dzień dobry, jeszcze jeden telefon, ale dzisiaj dużo tych telefonów. Kogo pozdrawiasz?
9: Dzień dobry. Chciałem pozdrowić moją kochaną żonę Izabelę, mojego syna Marcina i całą załogę Eski 2, którą słucham codziennie nieodmiernie.
2: A super. Kim jesteś, powiedz mi jeszcze tylko?
9: Damian tu.
1: Myślałem, Damian. Że zwycięzcą, ale też może być. Pozdrawiamy, tak. Damianie. Kolejny, ostatni telefon, powiedzmy, na dziś. Słuchamy, kogo pozdrawiasz?
10: Cześć, witam wszystkich, pozdrawiam tą panią, co mi składała życzenia.
1: O, Tomek! Jest, udało się. Ale czy ty dzwonisz z Las Palmas?
10: Dokładnie.
1: Jaka międzynarodowe połączenie, naciągniemy cię na koszta,
2: jaka
1: Tomek.
2: Jaka pogoda w Las Palmas?
10: Nie, żadne koszta, to jest
2: jaka pogoda w Las Palmas?
10: Jaka ale dzisiaj 23 stopni, jest cieplutko.
1: Ładnie, kiedy wracasz, Tomek, powiedz jeszcze.
10: No, lecimy na Szczecin za tydzień.
1: Pięknie, to do Damy usłyszenia to. W kraju. Odjazd!
2: A PKP podjeżdża w przyszły piątek. SK2.

0: 8 minut zostało do 8. Lalka dzieli Polaków. Ten nowy serial Netflixa. Niektórym się nie podoba, bo się niby zatraca duch oryginału, bo dużo wulgaryzmów tam się pojawia w tym serialu.
1: Bo to może nie jest lalka Prusa, tylko laleczka Chucky.

0: My nie mamy, my nigdy nie będziemy mieli dosi i czekamy na was, żebyście się zgłosili do państw miast, które po ósmej prezent marzeń o wartości 500 zł do wygrania.
1: 726 826 826 to numer telefonu, pod którym czekamy na SMS-y. Czekamy też na zgłoszenia przez Messengera, tylko tam pamiętajcie, żeby zostawić numer do siebie, żebyśmy mogli zadzwonić.
0: Dokładnie. Dzisiaj się zgłaszamy tym, co macie w szafie, ale nie chodzi o ubrania.
1: O te takie świństewka?
0: Nie. No, chyba, że ty masz świństewkę. Ja tam nie mam świństewek w szafie. Co innego niż ubrania trzymacie w swojej szafie?
1: Tym wchodzimy
0: do gry. Eskad.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
8: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: I po reklamie.
14: Kacper Michalak, dzień dobry ponownie. Na początek chciałbym życzyć powodzenia dolnośląskim kierowcom, no bo niestety ruch może być teraz nieco większy, chociażby we Wrocławiu oraz na przedmieściach miasta. Może się też przytykać S5 za Krynicznem do Wrocławia, jak i samo Kryniczno. Pogoda będzie raczej dobra, do 23 stopni ma wzrosnąć temperatura w Trzebnicy, Miliczu czy Szmigrodzie, chociaż poranek jest naprawdę chłodny, około 8 stopni pokazują teraz termometry.
15: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Donald Tusk ostrzega przed nasileniem rosyjskich ataków hybrydowych. Premier mówił w Sejmie o wzmacnianiu granicy z Ukrainą. Tusk zaapelował również o jedność w sprawie sojuszników i artykułu 5 NATO. Specjalnego wystąpienia w Sejmie premiera Tuska wysłuchał Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co usłyszeliśmy?
16: Premier podkreślił w Sejmie, że Polska jako kraj graniczny i, jak mówił, de facto frontowy, szczególnie potrzebuje solidarności NATO. Dlatego zaapelował do wszystkich posłów, niezależnie od politycznych barw, by w Polsce już nigdy nie kwestionowano lojalności wobec sojuszników w sprawie realizacji artykułu 5.
17: Bardzo wielu polityków, a także sił politycznych, które zyskują w tej chwili na sile w państwach europejskich. Czeka tylko na alibi. Nie będziemy umierać za Polskę. Nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę.
16: Dlatego lojalność sojusznicza i wierność zobowiązaniom mają stać się, jak powiedział, znakiem rozpoznawczym Polski.
15: Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem dla 53-latka z Koszalina. Mężczyzna miał zaatakować swoją siostrę i jej partnera. Do tragedii doszło w niedzielę. Podejrzany został zatrzymany 2 dni później.
18: Przyznał się do tego, że te 2 osoby zabił. Nie przyznał natomiast się do tego, że działał ze szczególnym okrucieństwem. W wyjaśnieniu wspomnieniach tych wskazał, że był od jakiegoś czasu w konflikcie z tymi osobami, był przez nie źle traktowany i to niezadowolenie z tego stosunku i do niego tak narastało, że sprowokowało go do takiego działania.
15: Mówi Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Prokuratura złożyła wniosek o areszt dla 53-latka. Dziś poznamy polskiego kandydata do Oscara. Zostanie ogłoszony w Warszawie w siedzibie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. O ten tytuł walczy 7 filmów, wśród nich Bez końca, Dziki Dziki Wschód i Ojczyzna. A galę Oscarów odbędzie się w nocy z 14 na 15 marca.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
20: SK2 Sport.
15: Jan Urban odsłoni dziś karty. Selekcjoner reprezentacji Polski ogłosi rano listę powołanych na zgrupowanie. Biało-czerwoni spotkają się już w poniedziałek. Zgrupowanie potrwa ponad 2 tygodnie. W tym czasie Polacy rozegrają 4 mecze Ligi Narodów. Pierwszy za tydzień z Bośnią i Hercegowiną. Ale zanim na kadrę, to piłkarze rozegrają jeszcze w weekend ligowe spotkania. W Ekstraklasie będzie to 9. kolejka. Najciekawiej z niej zapowiada się niedzielne spotkanie w Białymstoku, gdzie Jagiellonia podejmie Legię.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
21: 3 minuty po godzinie 8:00. Moi drodzy, świętujemy dzisiaj dzień pierwszej miłości, bo takowyż mamy.
22: I przypominamy sobie, kto był waszą pierwszą miłością, proszę bardzo.
23: Oczywiście MacGyver i Richard Dean Anderson. Pozdrawiam, Kasia.
22: No właśnie, MacGyver, wiecie dlaczego? To jest wymarzony mąż. To jest jedyny facet na świecie, którego nie trzeba prosić i przypominać mu pół roku, żeby coś zrobił. Jak on coś chce, to robi od razu.
20: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
22: Czyli nie to, co my.
24: Nie.
22: My nie jesteśmy MacGyver.
24: My nie potrafimy zrobić helikoptera z wykałaczki.
22: Nie.
24: W zasadzie nic nie potrafimy.
22: Nie, jakieś tam cuda potrafimy, tylko w odpowiednim czasie.

0: 11 minut po 8, hip hip hura, mamy nowego Polaka.
1: Tak, i ktoś się zdecydował na nasz paszport, wyobraźcie sobie. I to nie byle kto?
0: No, to jest noblista. Noblista w dziedzinie fizjologii i medycyny, biolog molekularny. Och, dobrze to powiedziałem. Wiktor Ambros.
1: A skąd o tym wiemy? Bo oczywiście kto jak kto, ale Donald Tusk musiał się tym pochwalić. Jak napisał na tych swoich mediach społecznościowych, napisał mu tak.
0: On to powiedział, to był filmik.
1: Tak?
0: Po angielsku powiedział,
1: ale ja widziałem,
0: i tam było
1: że napisał.
0: Bo to było przetłumaczone z napisami pod spodem.
1: A, to dlatego. Dobra, tak czy inaczej, to powiedział,
0: cytat,
1: napisał.
0: Cytat.
1: Tak. Jesteś obywatelem kraju, który jest najlepszym miejscem na ziemi. A przynajmniej tak uważam.
0: No, i Wiktor Ambros, ten noblista, jakby cieszy się, mówi, że jest zaszczycony i zapowiedział, że w maju będzie już w Polsce.
1: No, czyli do maja pan noblista ma czas, żeby się jeszcze nauczyć, jak być Polakiem.
0: No, to dużo nie potrzeba. Wystarczy, że teraz, w tym momencie, zapisze się do lekarza na NFZ, to akurat mniej więcej na maj.

0: 18 minut po 8. Dzisiaj zrobimy tak, że ty przyniesiesz koło i będę musiał cię oderwać od tego krzesła.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: Ja to robię w sekundę, a ty jeszcze tego koła nie przyniosłeś.
3: Idę!
0: Jest i koło. Jest też Dorota i Ola. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: O, dwa dzień dobry, super, pięknie, ładnie. Drogie panie, przypominam zasady naszej zabawy. Z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losuję wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Czy wszystko jest jasne?
4: Tak, tak, jasne.
0: Dobrze, kto zacznie pierwszy? Zacznie Dorotka. Dorota.
3: Dorota. Dobra, to ja cię teraz, Dorotka, przejmuję. Dawid nam sobie coś tam gmera, niech sobie gmera. W prawo czy w lewo kręcimy?
4: W lewo.
3: W lewo. Ojej, muszę przestawić to, muszę tutaj, tu przekręcić. Dobra, mamy literkę N. N jak na. Na.
0: 20 sekund, uwaga.
3: Państwo.
4: Podobia.
3: Miasto.
4: Nowy Sąd.
3: Nana postać.
4: Norbi.
3: Roślina.
4: Narkot.
3: Kolor.
4: Niebieski.
3: Zawód.
4: Nurek.
3: Samochód.
0: Już no będzie dobra. Samochód po czasie.
3: Zawód. Tak się trochę tego jąkałem, bo musiałem skumać, co mówiłaś.
0: A roślina była jaka?
3: Powiedz tę roślinę, jeżeli dobrze usłyszałem, to ci zaliczam.
4: Narcyz.
3: Dobrze.
0: Narcyz, tak?
3: Tak, no usłyszałem.
0: Dobrze. A państwo?
3: No, powiedz to.
4: Bo ja... Norwegia.
0: Dobrze,
4: Norwegia,
0: też zapisałem dobrze, sobie Norwegia.
3: Tak, dobra.
0: Bo ja tak zapisałem sobie ze znakiem zapytania, czy dobrze usłyszałem, ale dobrze usłyszałem. W
3: wszystko
0: razie.
3: Jest. Czyli 6. Okay,
0: czyli 6. Nie mamy pytań w takim razie. 6 punktów, Dorotko, dla ciebie. Ale pamiętajcie, zasięg w naszej zabawie jest bardzo ważny i jakość połączenia, bo jakby czegoś nie dosłyszymy,
3: bo
0: no
3: oni
0: to...
3: ostatnio te 3G wszystkim wyłączyli i wszyscy jesteśmy w 4D.
0: No tak, no tak. No tak. W czarnej D jesteśmy
3: czarnej
0: teraz.
3: Czarnej 4D.
0: No, 4D.
3: Tak jest.
0: Ola... Ty, a Oli nie ma. Ola, jesteś?
4: Jestem.
0: Jesteś, dobra.
4: Jestem.
3: No, mówiłem.
0: Ola, w prawo czy w lewo?
4: W prawo.
0: Teraz ten plasticzek, który zatrzymuje koło, jest przeźroczysty. Wczoraj, przedwczoraj, przed zepsuciem się
3: widziałem, jak go Maciej
0: jeszcze
3: zakłada.
0: Był czarny.

0: zastanawiałaś, no, albo cię przerwało. No, nie wiem, co się działo.
1: Mogła też przerwać, nie wiem.
0: Mogło.
2: Byłam w łazience u córki.
1: W łazience! No właśnie, wszystko wina łazienki. Tak. Dobra, to powiedz córce, że fajne nagrody pocieszenia dostaniesz, bo 5 niestety. Dorota zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł.
0: Proszę bardzo. Dorota wygrała o indyka.
1: Wszystko rozchodzi się o indyka.
0: Tak, no. Tak, taki to drób jest już. 22 po 8 Państwa Miasta wracają po... Kiedy? W poniedziałek, tak? Poniedziałek.
1: Tak.
3: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 26 minut po godzinie 8, a tymczasem kontrowersyjna wizyta pani minister kultury na dachu Teatru imienia Juliusza Słowackiego, bo dach jest remontowany, to w Krakowie. No. I pani minister sobie weszła i pojawiły się zdjęcia i pojawiły się zarzuty dla pani minister, bo pani minister tam w szpileczkach
1: widziałem,
0: weszła.
1: Widziałem, że w szpilkach. No. No, krew człowieka zalewa, czasami nawiązuje do tego utworu, który jest za nami. Ale to nie wszystko, ona też kasku nie miała.
0: Nie miała kasku.
1: No, widocznie pani minister kultury nie wiedziała, że są miejsca, w których brak kasku i odblasków oznacza brak kultury. SK2 100%

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Mama! Cześć, kochanie.
6: Co chcecie na obiad?
7: Carbonara.
8: Fasolka po bretońsku.
6: Kochani, to nie jest restauracja.
8: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
6: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
8: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nudzi mi się.
17: To ściśnij.
16: Co?
17: Nudę.
16: A, to tak można?
17: W Magnolia Park można. Już w sobotę 19 września będzie Squishy Mania.
16: Będą Squishy?
17: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera. Sprawdzisz się w Rzuci Traw. Zajrzysz do Mystery Boxa.
16: A donut?
17: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
16: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
17: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
16: To już się nie nudzę.
18: I po reklamie.
19: Trzebnica, Milicz, Żmigród, Prusice. Tam dzisiaj będzie świecić słońce, ale chmury też będą się pojawiać. Nie powinno jednak padać. Mamy chłodny poranek, poniżej 10 stopni teraz na północy Dolnego Śląska, ale spokojnie. Możemy się spodziewać wzrostu. 23 kreski mają pokazać termometry w ciągu dnia. Sobota zapowiada się podobnie i niedziela także, ale koniec weekendu, czyli niedzielny wieczór, będzie mógł być deszczowy. Korzystajmy zatem z pięknej pogody, gdy tylko taką mamy.
20: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. Mgła utrudnia pracę lotniska w krakowskich Balicach. Od rana wiele lotów jest opóźnionych. Część samolotów przekierowano na inne lotniska, mówi Monika Chylaszek, rzecznik Kraków Airport.
21: Lot z Salonik został przekierowany przez przewoźnika do Ostrawy. Lot z Sofii do Katowic. Pasażerowie zostaną przywiezieni do Krakowa autokarami. I lot ze Stambułu miał w Krakowie wylądować 8.35, będzie w Krakowie o godzinie 11.
20: A według prognoz sytuacja w Balicach powinna poprawić się do godziny 10. 7 osób z zarzutami po śledztwie w szpitalu w Garwolinie. Podejrzani to 4 członków zarządu i 3 lekarzy. Według śledczych szpital miał stracić ponad 730 tysięcy złotych. Polacy pobili 2 rekordy. W 2025 roku zawarli tylko 133 tysiące małżeństw. To najmniej od czasów powojennych. Jednocześnie rekordowo często podpisywali intercyzy. Było ich blisko 70 tysięcy.

0: to jest instrument, którego o 8.39 nie powinno być.
1: Dlaczego?
0: Bo się nazywa saksofon.
1: Saksofon.
0: Saksofon.
1: I się w niego dmucha.
0: Ta jest.
1: Cały czas trenujemy, cały
2: jest
1: czas do przodu.
2: Litera.
1: 21 minut zostało nam do godziny 8. Pora na nasz kącik odkurzający. Są takie newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. My przeglądamy internety, przeglądamy stare gazety, żebyście sobie przypomnieli z sentymentem, co kiedyś na świecie mogło się dziać. Dzisiaj 2007 rok. Królewska marynarka wojenna Australii fundowała służącym w niej kobietom zabiegi powiększania biustu. Ujawnił brytyjski dziennik Daily Telegraph. Rząd będzie musiał w tym tygodniu wytłumaczyć się, dlaczego operację finansowano z pieniędzy podatników. Rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony, brygadier Andrew Nicolik, twierdzi, że operację wykonywano tylko tym kobietom, którym posiadanie małego biustu odbierało pewność siebie. I tak podał portal Wirtualna Polska 18 września 2007 roku.
0: Co tutaj wyjaśniać, moi drodzy? Była modernizacja armii, bo wiadomo, że żołnierze, którzy są pewni siebie, są pierwsi na polu walki.
3: Może mam wszystko, a może już całkiem nic. Chcę wiedzieć na przyszłość, co robić, gdy brak mi sił.

0: Fajnie, że z nami jesteście. 11 minut zostało do 9.
1: Ja myślę, że nikt się nie cieszył z obecności 78-latki na parkingu w Zakliczynie w Małopolsce. Mhm. Kobieta ostatnio pojechała zaparkować i tak zaparkowała, że uszkodziła 6 zaparkowanych obok
0: samochodów. Pół parkingu uszkodziła. Okoliczni lakiernicy zwietrzyli niezły biznes i już proponują swoje usługi.
2: Tak. To kupimy spraya, będziemy balować.
0: No, chyba, że się nie wyklepia i takiego już botnika nigdzie nie dostaniesz.

0: zatańcz.
1: Mam TGV.
2: Znaczy,
1: deja vu mam.
2: Z czym się zderzyłeś?
1: Mam wrażenie, że reprezentacja Polski w siatkówce grała niedawno z Łotwą, a teraz znowu będzie grała z Łotwą. Tylko chyba kobietki grały niedawno, nie?
2: Nie panie wiem, nasze. Powiem ci szczerze, że spójrz na mnie, ja ze sportem to mam mało do czynienia.
1: A kto rzuca w darta, to nie sport?
2: A to taki sport, że wiesz, jak się schylisz raz na ruski rok, to jest dobrze, prawda?
1: Ja wiem, jak ty rzucasz. Ale dobra, Polaków czeka Łotwa robota. Taki nagłówek w prasie.
2: Coś, kogo zatrudniałem w tych gazetach, prawda? Że ci ludzie po prostu na takie łotwe pomysły wpadają.
1: No, a my wam życzymy łotwego weekendu.
2: Tak,
1: żeby był week i end.
2: Tak, i żeby wam się łotwo w poniedziałek do pracy wstawało.
1: No, no. Pa!
2: Pa!
3: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2! SK2! Wszystkie polskie hity w

0: Oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
1: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
12: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Łączny limit w okresie promocji. 10 sztuk na konto.
13: I po reklamie.
14: Do 23 stopni będzie mogła dzisiaj wzrosnąć temperatura w Trzebnicy, Miliczu czy Żmigrodzie, także piątek zapowiada się bardzo przyjemnie. Będą zarówno słoneczne, jak i pochmurne momenty, jednak wydaje się, że parasole można dzisiaj zostawić w domach, padać nie powinno. Słupki na termometrach rosną powoli, teraz pokazują 12 stopni na północy Dolnego Śląska. Jeszcze gdzieniegdzie mogą się przytykać skrzyżowania w dolnośląskich miastach. Cierpliwości kierowcy.
15: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Donald Tusk jedzie dziś do Ukrainy. Premier ostrzega, że Rosja może nasilić ataki na ukraińską energetykę przed zimą. Po powrocie Tusk przedstawi raport o sytuacji energetycznej Ukrainy. W planie jest też spotkanie z premierem Słowacji, a rozmowy będą dotyczyć m.in. sankcji na Rosję.
16: A to dlatego, że Słowacja i Francja domagają się usunięcia rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa z unijnej listy sankcyjnej. Usmanow to uzbecko-rosyjski miliarder, który zbudował mają m.in. w sektorze paliwowym i medialnym. Unia Europejska uznała go za wpływowego biznesmena, mającego szczególnie bliskie związki z Władimirem Putinem.
17: Jestem optymistą, jeśli chodzi o stanowisko całej Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast co do stanowiska francuskiego, będę starał się dowiedzieć od prezydenta Macrona, czy to rzeczywiście jest priorytet dla Francji.
16: Mówi Donald Tusk. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia zamroziła aktywa Usmanowa i objęła go zakazem wjazdu.
15: Relacjonuje Mateusz Gołębiewski. Amerykańska baza wojskowa w Polsce coraz bliżej. Donald Trump zapowiada, że wkrótce poznamy jej dokładną lokalizację. Napisał o tym w mediach społecznościowych, zaznaczając, że znaczne postępy w jej utworzeniu są możliwe dzięki prezydentowi Nawrockiemu. Jednocześnie amerykańskie media informują o planowanej redukcji wojsk USA w Europie. Mateusz Chłystun zna szczegóły, co dokładnie planuje Pentagon.
18: Według doniesień NBC i agencji Reutera, które powołują się na swoje źródła w Pentagonie, chodzi o redukcję o nawet 25 tysięcy żołnierzy stacjonujących obecnie m.in. w Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Szef amerykańskiego resortu wojny Pete Hegseth tłumaczył w swoich wcześniejszych wypowiedziach, że taka decyzja ma być impulsem w stronę Europejczyków, by sami kierowali swoją polityką bezpieczeństwa. Jak podaje dziś NBC, dowódca amerykańskiego kontyngentu w Europie dziś ma zaprezentować dokładny plan tych cięć władzom w Waszyngtonie.
15: A co zatem z bazą w Polsce?
18: Z tych zapowiedzi nie wynika, by redukcja amerykańskich żołnierzy dotyczyła także naszego kraju. Potwierdza to zresztą wczorajszy wpis Donalda Trumpa, który mówi o znacznych postępach w tworzeniu takiej stacji. stałej bazy. Amerykański przywódca zaznacza, że jeśli te zamiary dojdą do skutku, cytuję, będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA-Polska.
15: Ryk silników, adrenalina i prędkość, która przyprawia o dreszcze. W Perle Beskidów startuje dziś 70. rajd Wisły. O tym, co czeka kibiców i zawodników, mówi dyrektor imprezy Andrzej Szkuta.
13: 13 odcinków specjalnych, czyli ostra rywalizacja na podbeskidzkich trudnych czasach, różnej konfiguracji, o zmienności charakterystyki trasy.
15: A na starcie pojawi się także ubiegłoroczny mistrz Polski Jarosław Szeja.
19: SK2 News. Trzebnica.
20: Tu Kacper Michalak. Policja przeszukała nieruchomość byłej pełnomocniczki rządu wrocławskiej profesor Barbary Mróz-Gorgoń. Odpowiadała za głośny raport Polaków Portret Własny.
21: Odbyły się przeszukania w kilku miejscach na terenie województwa dolnośląskiego. Działania te miały na celu zabezpieczenie dowodów.
20: Informuje Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury. Chodzi o prawie 180 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ruszają prace nad planem ogólnym gminy Oborniki Śląskie. Zaplanowano dwa spotkania otwarte oraz uruchomienie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców.
22: Ryk silników, piękna woda. No, dobre połączenie na weekend, jak ktoś oczywiście potrzebuje takich wrażeń. Tu Radio SK2, a my dajemy wam muzyczne wrażenia, bo gramy wam 100% polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry. Natalia Nykiel dla was na początek tej godziny, a mamy 4 minuty po 9:00.

Ależ skala. To piosenka Światło czuła od Natalii Kukulskiej, no tak, żeby wam doświetlić ten piątek. Tutaj Radio SK2, a jak ktoś jest czuły na filmiki z kotkami, albo po prostu lubi mruczki, to mam łamiącą wiadomość. Na świecie odkryto właśnie nowy gatunek kota. Naukowcy znaleźli go w lasach Boliwii. Co ciekawe, Leopardus tilcayo, bo taką nadali mu nazwę, jest mniejszy od takiego standardowego kota domowego, a futro ma w takie ciemne plamki. Bardzo polecam zobaczyć zdjęcia, tym bardziej, że to pierwsza potwierdzona nowa odmiana kota od ponad 100 lat, słuchajcie. Czyli taka nówka sztuka, to znaczy nówka kitka.

Polska lat 70. Właśnie tu lądujemy naszym wehikułem czasu. Krakowski kabaret architektów Anawa przekształca się wtedy w zespół muzyczny i w 1970 roku wydaje płytę Marek Grechuta and Anawa. Co ciekawe, jeszcze zanim powstała ta płyta, we wczesnym składzie koncertowym Anawy występował na skrzypcach nastoletni Zbigniew Wodecki. Przed nami Nie dokazuj ze wspomnianej płyty Marek Grechuta and zespół Anawa.

Z moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: na jesienny clubbing, idealny kawałek. To nowość od Liwki w Radiu SK, A2 Poza Tobą Nic. Liwka po niemal 2 latach od premiery debiutanckiego albumu Z Papieru wróciła z nowym singlem i też prezentuje nam swoje nowe klubowe oblicze. Widać, że ten kawałek bardzo mocno Wam podszedł, bo Poza Tobą Nic jest o jedno oczko od wskoczenia na podium gorącej polskiej dwudziestki. Jeszcze jest trochę czasu na oddanie swoich głosów na sk2.pl, bo kolejne notowanie już dziś po 18:00 i uwaga, będzie też gość specjalny, czyli Michał Szpak, który zaprezentuje nam swój nowy singiel, czyli Kochanie.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
9: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
8: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
9: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
8: Nie bujasz?
9: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
10: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
11: Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: I po reklamie.

0: No to teraz wyobraźcie sobie, że 36 lat temu, w taki piątek, jak mamy dziś, teraz właśnie, balowano do takich właśnie hitów. Moje Miasto Nocą, zespół Demono w Radiu SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Przypominamy, co fajnego polska muzyka ma do pokazania, tak to u nas działa. A zegar w sumie działa tak, że punktualnie o 10 usłyszymy newsy.
1: Reklama.
2: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nudzi mi się.
11: To ściśnij.
10: Co?
11: Nudę.
10: A, to tak można?
11: W Magnolia Park można. Już w sobotę 19 września będzie Squishy Mania.
10: Będą Squishy?
11: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera. Sprawdzisz się w Rzuci Traw. Zajrzysz do Mystery Boxa.
10: A donut?
11: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
10: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
11: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
10: To już się nie nudzę.
12: I po reklamie.
13: Temperatura nieśmiało rośnie na Dolnym Śląsku, ale jeszcze powinno się zrobić cieplej. Teraz raptem 14 stopni, a do 22 mają dzisiaj pokazać termometry w Trzebnicy, Miliczu i okolicach. Do tego czekają nas momenty ze słońcem oraz chmurami, jednak bez opadów, więc parasolki można dziś zostawić w domu. Podobna aura czeka nas jutro. Też temperatura wyniesie około 23 stopnie, natomiast 22 pokażą termometry w niedzielę. Weekend zakończy się opadami deszczu.
14: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy, zablokowana A4 na Dolnym Śląsku między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. Dostawczak najechał na naczepę tira. Jego kierowca był zakleszczony w kabinie. Uwolniono go i śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala. Utrudnienia potrwają tam jeszcze kilka godzin. Koniec działań polskiego lotnictwa wojskowego. Myśliwce zostały poderwane w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Polskiej przestrzeni powietrznej nie naruszono. Wznowiono też loty na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie. Są niespodzianki i głośne powroty. Znamy piłkarzy, na których postawił Jan Urban. Selekcjoner ogłosił kadrę, która zagra w najbliższych meczach Ligi Narodów. Sporo emocji budziła obsada bramki. Trener Urban przed chwilą podał, że o występ powalczy trzech golkiperów.
15: Zacznijmy od bramkarzy. Marcin Bułka, Kamil Grabara, Mateusz Kochalski.
14: A to oznacza, że zabraknie ostatnio występujących w reprezentacji Łukasza Skorupskiego i Bartłomieja Drągowskiego. Wśród napastników Lewandowski, Świderski, Żukowski i Benedyczak. Zabrakło Karola Czubaka z Motoru Lubin, który w tym sezonie strzelił już 5 goli. Brak powołania dla niego trener tłumaczył krótko.
15: No uważam, że jednak mimo wszystko te wymagania w reprezentacji są zdecydowanie większe niż w naszej ekstraklasie i miałby problemy.
14: Do kadry wracają za to Tymoteusz Puchacz i Kacper Urbański. Początek zgrupowania w poniedziałek, a pierwszy mecz za tydzień w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Nowy gatunek dzikiego kota odkryty w Boliwii. Ten żyje w mglistych lasach na wschodnich stokach Andów. Jest mniejszy od kota domowego i ma plamiste futro. Gatunek potwierdzono dzięki badaniom DNA. To pierwsze takie odkrycie od ponad 100 lat.
1: Es- Polska 2 News. Trzebnica.
13: Dukat per Michalak. Diesel jeszcze nigdy nie był tak drogi. Na Dolnym Śląsku litr oleju napędowego kosztuje średnio 8,89 zł. Najwięcej w Polsce. Ceny mają związek z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
4: Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Po drugie, także problemy Arabii Saudyjskiej z eksportem.
13: Tłumaczy dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw. Paliwa będą drożeć, a dolnośląscy kierowcy nie ukrywają frustracji.
12: No niestety płacimy za błędy innych.
16: Przeraża mnie, czy nie wiem, jak bardzo wysokie będą.
13: Według prognoz litr diesla może przekroczyć 9 zł.
0: Mamy 10 na zegarach, tu Radio SK 2, 100% polskich hitów wam gramy. W tej godzinie będę dla was miała nówkę sztukę ze świeżego, dziś dosłownie wydanego albumu Pana Mroza. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Chórski zabiera nas w stronę słońca. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów, a ja zabieram was do tego, co czeka nas na Igrzyskach Olimpijskich za 8 lat, bo tu już klarują się pewne plany. Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie zatwierdził rzekę Fitzroy w Australii jako miejsce rozgrywania zawodów wioślarskich właśnie na tych igrzyskach. Problem tylko polega na tym, że w tej rzece nadal żyją sobie i to w ogóle od bardzo dawna krokodyle. Stąd też ta decyzja wzbudziła całą masę złych emocji, więc wychodzi na to, że sportowcy będą ostrzyć zęby na medale, a krokodyle na sportowców.

0: Najszybsze tempo narzuca nam tutaj budka suflera. To piąty bieg w Radiu SK2. No i w kolejną gęstość wchodzi też nasza polska reprezentacja. Jan Urban ogłosił powołania na 4 nadchodzące mecze Ligi Narodów. 25 września na Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną. Zobaczymy Roberta Lewandowskiego, oczywiście jako kapitana, ale też i 4 nowe twarze. Tymoteusza Puchacza, Adriana Benedyczaka, Wojciecha Mońkę i Wiktora Nowaka. Za to w komentarzach ludzie pytają: panie Urban, a gdzie Mazurek jest? My się pytamy. Dziwne pytanie moim zdaniem, no bo przecież na pewno będzie na meczu z Bośnią i Hercegowiną. Zawsze, nigdy w zasadzie się nie zdarzyło, żeby przed meczem kadry Mazurka nie zagrali. Ja nie wiem, o co ta afera.
1: SK2. Reklama.
2: Zapraszamy na Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Przez 15 tygodni, od września do grudnia, czeka na Was ponad 100 wydarzeń. Odkrywaj aktywnie, kulinarnie i edukacyjnie krainę stawów karpia i tysięcy ptaków. Sprawdź program na dnikarpia.barycz.pl. Kampania Dni Karpia dofinansowana przez Unię Europejską.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: I po reklamie.

0: Ja Natalię Zastępę bardzo polecam waszej uwadze, bo to przezdolna artystka jest. Nie dość, że zaśpiewa, to jeszcze zagra na wiolonczeli i pianinie, a później jeszcze skomponuje piosenkę i napisze do niej słowa. No, kobieta wielu talentów. Co zresztą słychać. Wracam do siebie, gramy wam w Radiu SK2. A skoro tak, to o 11 z newsami wróci do nas Paulina Chorbatowska.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nudzi mi się.
16: To ściśnij.
15: Co?
16: Nudę.
15: A, to tak można?
16: W Magnolia Park można. Już w sobotę 19 września będzie Squishy Mania.
15: Będą Squishy?
16: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
15: A donut?
16: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
15: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
16: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
15: To już się nie nudzę.
17: I po reklamie.
18: Piątkowe przedpołudnie z pogodą w kratkę. Na niebie widzimy trochę chmur, ale nie są one tak gęste, by nie można było dostrzec błękitnego nieba. Zatem jest całkiem pogodnie. Tym samym czasem przez chmury będzie przebijać się słońce. W Trzebnicy, Miliczu i okolicy spodziewamy się dzisiaj do 22 stopni. Jutro możliwe 23, a w niedzielę znów 22. Korzystajmy z pogody aż do niedzielnego wieczora. Wówczas będzie mogło popadać na północy Dolnego Śląska. A dziś piątek, niech mija spokojnie.
0: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Zmiana na stanowisku wicemarszałka Sejmu. Marcin Horała z Rozwoju Plus został nowym wicemarszałkiem. W głosowaniu pokonał Marcina Ociepę z PiS. Horała otrzymał poparcie koalicji rządzącej. PiS nadal nie ma swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Przed głosowaniem Mariusz Błaszczak przekonywał, że wybór jest tylko jeden.
19: Polityk, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, a więc realną, rzeczywistą opozycję, czy też przedstawiciel opozycji koncesjonowanej.
20: Nie jest to opozycja koncesjonowana i bardzo proszę, żeby takich etykietek innym klubom parlamentarnym nie rozdzielać.
21: Ciekawe doświadczenie usłyszeć pana posła Błaszczaka, który domaga się w Sejmie praw dla opozycji. Panie Błaszczak, proszę spojrzeć w oczy pana premiera Kosiniaka-Kamysza, siedzi koło pana i niech pan powie, przypomni sobie, jak traktowaliście opozycję, jak traktowaliście PSL. To jest wybór między dżumą a cholerą. Ta cholera jest na wczesnym stadium. Da się tę chorobę okiełznać.
0: Odpowiadali Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus i Sławomir Nitras z KO. Chorała dostał 254 głosy, Ociepa 167. Znamy wyniki prawyborów na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała i Aleksandra Owca, ta dwójka kandydatów weszłaby do drugiej tury, gdyby o losach miasta decydowali młodzi.
1: Łukasz Gibała zdobył ponad 27% głosów, a Aleksandra Owca ponad 19%.
0: Informuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Wybory prezydenta Krakowa już za nieco ponad tydzień, w niedzielę 27 września. W ten weekend wielkie sprzątanie. Tegoroczne sprzątanie świata odbywa się pod hasłem SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci. Dużo dzieje się z tej okazji m.in. w Toruniu. Od rana młodzi ludzie sprzątają okolice swoich szkół. W akcji razem z uczniami podstawówki nr 24 jest nasza reporterka Maria Nowak.
2: To jak to wygląda z tymi workami, z tymi koszami?
22: Do niebieskich się wkłada papier, do zielonych szkło, do brązowych i czarnych zmieszane, a do żółtych metale i plastiki.
23: Ile tam jest rzeczy?
2: To tutaj ma tyle butelek.
23: Dużo jest.
2: I tylko w tym jednym miejscu?
23: Tam było właśnie dużo w krzakach.
22: Ubrania się da znaleźć, jakieś gazety.
0: W Toruniu do akcji przyłączyło się 39 placówek. Uczestnicy przypominają, że śmieci pozostawione na lądzie mogą trafić do rzek i mórz.
24: SK2 News, Trzebnica.
18: Tu Kacper Michalak. Ustalili miejsca pobytu i zatrzymali 4 osoby poszukiwane. Tylko wczoraj w ramach działań pod kryptonimem Poszukiwany trzebnicka policja zatrzymała 4 poszukiwanych przez sądy oraz inne uprawnione organy. Po wykonaniu niezbędnych czynności osoby zatrzymane zostały przekazane zgodnie z dyspozycjami właściwych organów. Oddaj elektrośmieci w Miliczu. Już jutro między 10 a 13 na placu przy ulicy Sułowskiej będzie można oddać zużyty sprzęt RTV i AGD oraz inne stare urządzenia na prąd czy baterie.
25: 11:03. Tu Radio SK2. Przed nami godzina wypełniona polską muzyką. Będzie nowość od Sanach i ruszymy też w podróż muzycznym wehikułem czasu. Sprawdzimy też, czy tak łatwo pomylić wilka z kojotem. Jak się okazuje, chyba tak, chyba prosta sprawa. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Błękitnego Nieba nie da się pomylić z niczym innym, absolutnie. To zespół Manam w Radiu SK2, choć jeśli chodzi o faunę, no to o pomyłkę, jak się okazuje, bardzo łatwo. W Sejmie odbyła się debata poświęcona wilkom, ale doszło do wpadki, bo na slajdzie, który wyświetlił się w sali, zamiast rzeczonego wilka pojawił się kojot. Ten błąd wytknęli posłom naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, tłumacząc przy tym, że w ogóle w Polsce kojoty nie występują. No już chyba bardziej prawdopodobne, że w stolicy zobaczymy szakala.
1: Mr. Szakal, welcome to Warsaw.
2: Chcesz mieć tu teraz Interpol?
1: Świetnie pan mówi po polsku.
3: SK.

0: Przed nami reprezentant sceny synth-popowej, choć niektórzy widzą w nim zalążek klasycznego polskiego, no właśnie, disco polo. Zespół Papa Dance nagrał ten utwór na przełomie lat 1985 i 86. Prezentując go na festiwalu w Opolu, nawet nie spodziewali się żadnych nagród, bo ten rodzaj muzyki rzadko zdobywał uznanie opolskiej widowni. A jednak Najstory zajął trzecie miejsce w plebiscycie publiczności.
1: SK2

0: nowość otwierająca zupełnie nowy rozdział w karierze Sanach. To Cichosza w Radiu SK2. W pełnej ciszy za to i będąc totalnie anonimowym, pewien darczyńca w Japonii zadziwił cały kraj. Porzucił 35 kg czystego złota do siedziby władz prefektury Hyogo, która mierzy się z bankructwem i miała już ogłaszać upadłość. Złoto jest warte ponad 5,5 miliona dolarów, słuchajcie. Władze oficjalnie za ten wór podziękowały, ale jak wiemy, Japończycy lubią, jak wszystko jest i precyzyjne, i jasne, i wszystko jest opisane. Wyobrażacie sobie męczarnię urzędnika, który wpisując do rejestru źródło pochodzenia majątku miał wpisać znalezione na wycieraczce? Brzuch to go chyba przez tydzień bolał.
1: SK2. Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: To będzie ostatnia reklama.
11: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bocaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bocaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
12: I po reklamie.

0: Proszę bardzo. Niby piosenka nagrana w małym podwarszawskim studiu, a zna i pamięta ją cała Polska w roku 1997, bo powstała z czystego ludzkiego poczucia solidarności. Hej, Edyta Bartosiewicz, moja i twoja nadzieja, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: I po reklamie.
17: Zaraz południe, a pogoda wciąż nie potrafi się zdecydować, jaka ma dzisiaj być. Do 22 stopni dzisiaj na termometrach w Trzebnicy, Miliczu i okolicach, a teraz pokazują 19. Do tego czekają nas zarówno słoneczne, jak i pochmurne momenty, ale padać nie powinno, więc uznajmy, że piątek 18 września jest pogodny. Podobnie spodziewamy się jutro oraz w weekend, choć wieczór przed nowym tygodniem może być deszczowy. Jesień się dopiero rozkręca na północy Dolnego Śląska.
18: Jest 12. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy Ceny Paliwa Niżej, czyli obniżyć koszty tankowania. Przy Wiejskiej jest Mateusz Chłystun. Powiedz, co ta decyzja oznacza dla kierowców.
19: Nowym podatkiem według przyjętego właśnie projektu mają zostać objęte firmy produkujące paliwa oraz sprowadzające je do Polski. Stawka wyniesie 60% od tzw. nadzwyczajnych zysków, co ma przełożyć się na około 4 miliardy złotych zysku dla budżetu. To ma z kolei przełożyć się na możliwość wprowadzania kolejnych programów ograniczających wzrost cen paliw. Dla kierowców oznacza to więc przede wszystkim szansę na tańsze tankowanie. To jednak nie gwarancja niższych cen, które zaczną obowiązywać od razu. Stawki na stacjach wciąż zależeć będą przede wszystkim od cen ropy na światowych rynkach. Te nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od listopada.
18: Pod warunkiem, że ustawę podpisze prezydent. Wcześniej takie przepisy Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Poseł Wojciech Król jest już w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Śledczy zamierzają go przesłuchać i przedstawić zarzuty dotyczące przestępstw korupcyjnych. Przypomnę, Sejm uchylił immunitet Króla wczoraj, a śledztwo dotyczy podejrzenia o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Krakowskie boiska tętnią sportem. Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego turnieju z Orlika na stadion. Młodzi zawodnicy walczą teraz w eliminacjach o przepust szóstkę do wielkiego finału w Gdańsku. Tam zagrają o Mistrzostwo Polski oraz zagraniczne zgrupowanie szkoleniowe. A co motywuje młodych zawodników?
3: Gra w piłkę jest bardzo fajna, no i fajnie by było, jakbyśmy awansowali.
13: Przede wszystkim pasja do tego, bo po prostu od dzieciństwa uwielbiam ten sport.
20: Pierwsze miejsce jest pewne, prawda? Natomiast generalnie każdy dostaje medal, czyli w zasadzie chodzi o to, żeby się poruszać, żeby każdy tutaj przyjechał, sprawdził się w tej rywalizacji.
18: Dodawał Michał Tkaczyk z Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Eliminacje regionalne potrwają do 30 września, wielki finał w listopadzie.
21: SK2 News, Trzebnica.
22: Tu Kacper Michalak. Ruszają prace nad planem ogólnym gminy Oborniki Śląskie. Dokument wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie w przyszłości określać zasady kształtowania polityki przestrzennej gminy. Zaplanowano dwa spotkania otwarte dla mieszkańców oraz uruchomienie punktu konsultacyjnego w kinie Astra w Obornikach Śląskich. Szczegóły na stronie gminy. Brakuje minusowych grup krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wrocławia apeluje o oddawanie krwi. Zrobimy to już w poniedziałek między 8.30 a 12 w Centrum Aktywności Lokalnej przy Waresiaka w Miliczu.
23: Kuba!
24: Co tam?
23: Szef patrzył dzisiaj w twoją stronę?
24: Tak, bo się minęliśmy się na klatce, więc jak ja tutaj biegłem do studia, to tak spojrzeliśmy na siebie i... Ale szczęśliwie się śpieszyłem na serwis.
23: Śpieszyłeś się, on wiedział, że ty się śpieszyłeś w stronę weekendu.
25: 10 najlepszych polskich hitów.
26: Jeden po drugim.
23: Przez najbliższe 3 godziny do tego weekendu będę dla was grał w SC2 100% polskiej muzyki, 100% hitów i postaram się, żeby na tym dzisiaj przynajmniej na razie procenty się nie skończyły. Kowalski, witajcie w SC2. Kiedy

0: To nie jest kit, to jest hit. Kombi sen się spełnia. Teraz człowiek w SC2, który lubi wciskać kit.
1: Nosem wkręca. Nosem wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Agnieszki z wylotu z nami 14 do Turcji się dodzwoniłam?
2: Tak.
3: Kłaniam się, Barbara, z Szybkowara, proszę pani. Ja telefonuję, ponieważ mamy tutaj wytyczne hotelowe, które też muszę państwu przekazać. Pani będzie korzystała z basenowego hotelu?
2: Tak.
3: Kwestia jest taka, że oni mają problem z wodą, ponieważ za duża ilość wody jest wynoszona w strojach kąpielowych oraz innych urządzeniach, z których się chodzi na basen. Będzie wiadro, proszę pani, do dyspozycji. Proszę z tym wiadrem chodzić na basen, ponieważ takie są wytyczne hotelowe.
2: No dobrze, to może mi pani powiedzieć jeszcze raz, co ja mam robić?
3: Już mówię. Hotel będzie dawał państwu wiadro i z tym wiadrem proszę się udać, proszę pani, na basen. I w momencie, kiedy pani już wyjdzie z basenu, trzeba będzie do wiadra odstawić strój kąpielowy oraz wszystko to, co jest nawilżone, proszę pani, przez basen. Ponieważ oni to wykręcą i wleją z powrotem wody do basenu.
2: Śmieszne to mało powiedziane, co pani mówi, ale rozumiem, że pani dostała.
3: No to już pani mówię, proszę pani. Im wyszło, że oni co tydzień muszą dopuszczać wody do basenu, czyli dolewać.
2: Dobrze, ja to wszystko rozumiem. Jeżeli hotel zapewni wiadro, do którego mam zlewać tą wodę, to dla niej nie ma problemu.
3: No nie zrozumiała mnie pani nadal. Hotel daje, proszę pani, wiadro, ale pani nie zlewa żadnej wody. Pani daje tylko strój kąpielowy w tym wiadrze, bo obsługa sama wykręci. Słucham?
2: Nie, nic. Dobrze, wie pani co? Dobrze, ja...
3: Bo wie pani, jeśli ma pani jakieś obawy, to jest ten czas, żeby pani to powiedziała.
2: W ogóle, no, to co pani mówi, to jest jakby, po pierwsze, trochę tak nie do przyjęcia, więc...
3: A dlaczego?
2: Dobrze, wie pani... proszę panią, no, ktoś obcy ma mi dotykać moich rzeczy, wyciskać to w sumie do tego basenu.
3: Nie, ja nie wiem, kto to tam pani mnie nadal nie zrozumiała, już pani mówię. Pani, proszę pani, bierze kąpiel, załóżmy. Po kąpieli pani chce wrócić do pokoju, to obsługa poprosi panią, żeby pani zdała wiadro ze strojem kąpielowym, oni wykręcą to do wiadra i wleją wtedy do wody.
2: No właśnie, no to właśnie, no. Dobra, wie pani co, najwyżej po prostu nie będę się kąpała w hotelowym basenie i tyle, no.
3: Ale zasady pani zna, tak?
2: Tak.
3: Dobrze, wiadro pani dostarczy Anna.
4: Moja najukochańsza koleżanko zostałaś skręcona.
2: Powstrzymywałam się, żeby nie powiedzieć paru słów za dużo, o tak.
1: Rosel kręca.
0: Ale Nosel dzisiaj namieszał. Ale przyjemnie. Jeżeli chcielibyście również taki żarcik komuś zrobić, wskakujcie na sk2.pl. Nosel czeka na wasze zgłoszenia.

0: Demonowe SC2 to jeszcze taka krótka historia z Iławy. Wąż Boa przypełzł, tutaj czytam, do skarbówki. No, pewnie chciał powiedzieć, że więcej pieniędzy z niego już nie wyduszał.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
21: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Łączny limit w okresie promocji. 10 sztuk na konto.
22: I po reklamie.

0: samych w SC2 i kawałek Miłość jest ślepa. Choć ja myślę, że tak naprawdę zakochani patrzą przez różowe okulary, ale nawet przez nie ceny na stacjach nie będą niższe. Ale za to jakie? O tym w newsach Eski 2 o 13.
1: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
3: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: To pewnie. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Nudzi mi się.
14: To ściśnij.
13: Co?
14: Nudę.
13: A, to tak można?
14: W Magnolia Park można. Już w sobotę, 19 września, będzie Squishy Mania.
13: Będą Squishy?
14: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
13: A donut?
14: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
13: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
14: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
13: To już się nie nudzę.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
17: I po reklamie.
18: 23 stopnie maksymalne na dziś pokazują właśnie drzebnickie i milickie termometry. Na niebie jest jednak trochę więcej chmur, jednak nie powinno z nich padać. Opady będą możliwe dopiero w niedzielny wieczór, więc do tego czasu będziemy mogli mówić o dobrej pogodzie na północy Dolnego Śląska. Temperatura też ma być całkiem przyjemna, około 22 kreski będą mogły pokazać termometry w weekend. Trzymam kciuki za pomyślność Waszych planów, zarówno tych krótkich, jak i długich.
0: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Mateusz Morawiecki wygrał z Jarosławem Kaczyńskim starcie o fotel dla swojego polityka. Marcin Horała, zgłoszony przez klub byłego premiera Rozwój Plus, został wybrany na wicemarszałka Sejmu. Głosowanie przegrał drugi kandydat, Marcin Ociepa z PiSu. Horała deklaruje chęć współpracy z dawnymi partyjnymi kolegami i zapewnia, że nie bierze sobie do serca uszczypliwości ze strony PiSu.
17: Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala i w ramach oczywiście uprawnień wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji.
0: A kandydaturę Horały poparli posłowie rządzącej koalicji. Jest już w Kijowie premier Donald Tusk, przywitany przez Wołodymyra Zełenskiego. Ukrainę i nas wszystkich czekają ciężkie i trudne miesiące, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność, podkreślił szef polskiego rządu. Dodał, że przyjechał tu, by pokazać, że Ukraina nie jest sama. W planach nie tylko spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim, o czym donosi nasz korespondent Ołech Miłecki.
19: Premier Polski przeprowadzi szereg spotkań, w tym z premierem Słowacji Robertem Fico. O tym poinformował sam Donald Tusk, dodając, że Polska będzie nadal zabiegać o wzmocnieniu sankcyjnej presji na Rosję. Szef rządu także podkreśla, że Polska musi szykować się do różnych scenariuszy, ponieważ zagrożenie prowokacji ze strony Rosji jest realne. Nieoficjalnie, według moich informacji, premier weźmie udział w szczycie inicjatywy karpackiej zorganizowanej przez ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, więc nie będzie to wizyta do stolicy Ukrainy. Kijów, Ołech Białecki.
0: Teraz ważne informacje z ostatniej chwili. Ogromny pożar w Kujawsko-Pomorskiem. Ogniem zajęły się butle z gazem w zakładowej suszarni w miejscowości Osięciny. Na miejscu pracuje 12 zastępów straży.
20: Na tę chwilę trzy zbiorniki pozostały całe. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby.
0: Mówi Patryk Wojciechowski z Radziejowskiej Straży Pożarnej. Kierowcy, uwaga, droga krajowa 62 przez najbliższe godziny będzie zablokowana.
21: K2 News. Trzebnica.
22: Kacper Michalak. Czas na zbieranie jabłek pod Trzebnicą. Przed nami szóste jabłkobranie u Celmerów. W ten oraz następny weekend od 10 zbiory odmian Rubin, Prince oraz Gloster w sadzie pod wieżą przy drodze wojewódzkiej numer 340. Czy da się wykryć fuszerki w odbiorze mieszkania? Pomogą w tym eksperci na 20 targach w RoExpo. Oprócz tego doradcy kredytowi i deweloperzy również z Trzebnicy, Milicza i okolic.
23: Chcieliście kupić mieszkania, kupicie segment pod Wrocławiem. Różnica ceny jest nie za duża. No i jeszcze ta zieleń.
22: Mówi Marcin Sielowski. Targi jutro i w niedzielę na Tarczyńskiej Arenie Wrocław.
0: 2:03. Oficjalnie jesteśmy jeszcze w pracy.
24: Zgadza się.
0: Ale mentalnie...
24: Potwierdzam.
0: Mentalnie siedzimy już przy zimnym.
24: Piątek w kalendarzu, no to jasne, że tak.
0: Siedzimy przy zimnym. Kaloryferze.
24: Ach, no bo jeszcze nie grzeje.
25: 10 najlepszych polskich hitów.
26: Jeden po drugim.
0: Grzejemy tylko polskie hity. Sylwia Grzeszczak, Igor Herbut, a Kleo na Dzień Dobry Kowalski, witajcie!

Nawet nie chciałbym sprawdzać, jaką ona ma siłę, bo potem mógłbym nie wstać. Warius Manx, zanim zrozumiesz w SC2, nie potrafię tego zrozumieć, że dzisiaj aż tyle nietypowych świąt mamy w kalendarzu 18 września. Obrodziło i to nieźle. Międzynarodowy Dzień Geologa, czyli tych, którzy lubią grzebać w ziemi, życzymy wszystkiego najlepszego. Światowy Dzień Monitoringu Wody jest również. To takie święto wędkarzy, bo oni cały czas są wpatrzeni w wodę. Międzynarodowy Dzień Równej Płacy, to tego raczej z szefem się nie obchodzi. Dzień Pierwszej Miłości, o, pamiętam. No, ale rdzą się pokryła. Światowy Dzień Kierownika też jest. O, to też święto każdego. Dzień Kierownika. A kto nie został nazwany kierownikiem? Chociaż tak raz na parkingu. Panie kierowniku, może popilnować autko? No, a propos auta, jeszcze dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. I to jest super święto międzynarodowe. Brama garażowa. A jak przechodzisz przez nią, to zupełnie inny świat. Płynący mlekiem, miodem też. SK2. To taka brama do raju.

0: Szymon Wydra, Carpe Diem. W SC2 życie jak poemat, który cały czas pędzi, ale teraz będzie pędziło do tyłu na wstecznym.
1: SK2. Wehikuł.

0: Na szczęście to będzie wyglądało tak, jeżeli Marisa wyląduje na pierwszym miejscu z tym numerem. To jest od niej nowość. Śpiewa, że na wszystko przyjdzie czas, no i przyszedł najwyższy czas na to, by zagłosować na nią i jej numer. O tym, że lato mija, ale i tak będzie pięknie. SK2.pl. Dzisiaj jeszcze... Ma się ile? 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 4,5 godziny, a potem Łukasz Zduńczyk będzie dla Was grał gorącą polską dwudziestkę o 18.00 Westyba. SK2. Dobrze policzyłem. A happy set za chwilę, zanim pójdę na rockowo-punkowo.
1: Reklama.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
17: O.
16: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
20: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
19: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
20: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
19: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
18: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
1: GWM. Go with more.
17: I po reklamie.

0: Niewiele ci mogę dać. To muzyczne cudeńko od Perfektu w SC2, a za chwilę 14 i najważniejsze newsy, a w nich między innymi trawa, której nie wolno palić, oraz strażacy w akcji. Ale to będą ćwiczenia.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
6: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
10: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
11: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
12: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
11: To będzie dla mnie zaszczyt.
13: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
16: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: O nie! Gdzie moja kasa?
18: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
20: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
21: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
24: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
22: Play.
25: I po reklamie.
26: Ja
0: Piątek rozkręcił się już na dobre, pogoda jednak wciąż niezdecydowana. Nad Trzebnicą czy Miliczem sporo chmur, ale przebija się przez nie słońce, nawet dosyć często. 22 stopnie pokazują teraz termometry i jest to maksymalna wartość na dziś. Podobne wartości możliwe w weekend. Sobota będzie przyjemna, do 23 kresek się spodziewamy na północy Dolnego Śląska. W niedzielę natomiast przewiduje się opady deszczu, ale dopiero wieczorem, więc przed nami bardzo ładne momenty.
1: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Posłowie zdecydowali, prezydent ma własne pomysły, a kierowcy pytają, kiedy taniej zatankowanie. Sejm ponownie uchwalił podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. Nie wiadomo, co z ustawą zrobi jednak prezydent. Sam składa własny projekt w tej sprawie.
2: Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy. Jeśli prezydent ją zawetuje albo skieruje do Trybunału, nie będzie możliwości obniżenia cen paliw. To jest odpowiedzialność prezydenta przed Polakami.
1: Mówi Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej. Prezydencki projekt wprowadza nowe ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych. Zdaniem Norberta Kaczmarczyka z PiSu to lepsza propozycja.
3: Propozycja prezydenta nie powinna być mrożona. Powinna być w konsensusie budowana zgoda, jeżeli chodzi o wsparcie polskich obywateli.
1: A dodajmy, jak przewidują analitycy, e-petrol.pl w przyszłym tygodniu benzyna przebije 8 zł za litr, diesel 9 zł za litr. Wprowadzili na rynek ponad 3 tony marihuany o czarnorynkowej wartości 80 milionów złotych. Od 2 do ponad 8 lat więzienia. Ponad 30 osób usłyszało w poznańskim sądzie wyrok w sprawie produkcji, przemytu i handlu narkotykami.
4: Uważam, że wyrok nie jest surowy, tylko wyrok jest sprawiedliwy. Przecież jakie są skutki społeczne tej plagi? Oskarżeni akurat zajmowali się głównie marihuaną. Od tego się zwykle zaczyna.
1: Komentował prokurator Jacek Szymanowski. Część ze skazanych jest związana ze środowiskiem pseudokibiców Lecha Poznań. Wielkie ćwiczenia ponad 200 strażaków w regionie łomżyńskim. W scenariuszu akcja gaszenia przeszło 20 hektarów płonącego lasu.
25: Na odbiorze do 11.
26: Posłuchaj siły i środki niewystarczające na miejscu pożar wielkopowierzchniowy lasu. Zadysponuj drugi odcinek bojowy na miejsce działań. Jak mnie zrozumiałeś, odbiór. Przygotowujemy się do realnych zdarzeń. Po to usprawniamy swoje działania podczas takich ćwiczeń. Im więcej tego potu, którego wylejemy na ćwiczeniach, tym mniej podczas działań.
1: Zaznacza Paweł Kopczewski, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej. W kilkugodzinnych ćwiczeniach Leśny Front strażacy wykorzystują również drony i systemy do poszukiwań.
27: SK2 News, Trzebnica.
0: Tu Kacper Michalak. Ponad 1600 wykroczeń dotyczących nadmiernej prędkości na dolnośląskich drogach. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu podsumowuje wczorajsze działania w ramach akcji pod kryptonimem Prędkość. 14 kierujących straciło prawo jazdy na 3 miesiące, bo przekroczyli prędkość o ponad 50 km na godzinę. Na gorącym uczynku zatrzymano też 9 osób oraz 2 osoby poszukiwane. Do 21 września nie płacimy za parkowanie w Miliczu. Gmina Milicz wymienia parkometry w mieście, a to znaczy, że opłaty w strefie płatnego parkowania nie są pobierane od kierowców.
28: Także tego. 2,5 minuty po 14 kończymy pierwszą zmianę. Powoli również kończymy tydzień i zaczynamy wolne. Od czego zaczynamy? Od zakupów pewnie. Na weekendowy chill. Wrzucimy sobie czerwone korale, sprawdzimy, jak Rudy przygotowuje się do weselicha. No i co jeszcze będzie się działo, to tylko anioł wie.
29: Bez reklam. Jeden po drugim.
30: Teraz gra.

0: Mrozu, Sand and Grace, nic do stracenia, w SC2 nie mamy. Słuchałem nowej płyty Mroza, która ukazała się o północy. Wszystko, czego chcę. Gitary, funk, soul, inspiracje latami 70. To słychać na nowym krążku Mroza i krążek ten składa się praktycznie z samych singli radiowych. Jest na nim 10 utworów, specjalnie sprawdziłem i co ciekawe, wszystkie razem wzięte, czyli aby przesłuchać płytę od deski do deski, od A do Z wystarczą tylko 33 minuty.
1: SK2.
0: Patrzcie jak malutko. Ale taka jest cecha Mroza. Wszystko kurczy.

0: Jest moc w tym hicie ONA i Koła Czasu. Udana aukcja, akcja policji, czytam. Policja znalazła dwa skutery wodne skradzione na Mazowszu. Skutery wodne znaleziono w lesie. A to jest ciekawe. Złodzieje chcieli pewnie schować je w dziupli.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 5931.
6: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Ania Dąbrowska, Westy 2 i w głowie. Czy wiesz, kto dzisiaj ma imieniny?
1: No nie, nie mam pojęcia, może ja.
0: Nie, właśnie, Stanisław i Irena. A ty kiedy masz?
1: 3 maja.
0: O!
1: Więc jeszcze muszę poczekać trochę, niestety.
0: To już było. A cukierków nie przyniosłaś?
1: Przyniosłam, nie, Kamil. Kłamca wstrętny.
0: Jarząbek pewnie wszystkie zjadł.
1: Tak było, potwierdzam.
0: Antonina von Dessert będzie z wami od godziny 15. Bawcie się z nią dobrze i zyską 2 przy najlepszych polskich hitach. Będzie weekendowy power. Tak.
1: Tak.
0: Tak.
2: Reklama.
3: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 złote.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
4: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
3: I w ekstra cenie, to rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Regulamin na circlek.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy, Frosta kupiłeś?
9: Proście, się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
14: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
17: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
20: Jak tak, to Allegro.
21: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
22: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
23: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
24: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18.

0: Wiosną zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: I po reklamie.
7: We Wrocławiu ulice się korkują, natomiast w Trzebnicy czy Miliczu zdecydowanie spokojniej. Pogoda natomiast robi się dosyć jesienna, nie jest już tak ciepło, do tego pojawia się więcej chmur i może z nich padać. Na szczęście nie dzisiaj, deszcz czeka nas dopiero w niedzielę, do tego będzie to wieczorem, więc przed nami bardzo ładny weekend z temperaturą w okolicach 22 stopni. Trzeba przyznać, że wciąż czekają nas przyjemne wartości na dolnośląskich termometrach. Korzystajmy zatem z dobrej pogody.
8: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rozmawiali blisko 3 godziny. Zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Kukułą. Rozmowa dotyczyła bieżącej sytuacji bezpieczeństwa i współdziałania najważniejszych instytucji państwa. Spotkanie odbyło się przed wylotem Karola Nawrockiego do USA. Przed Pałacem Prezydenckim jest Mateusz Gołębiewski. Powiedz, dlaczego prezydent zdecydował się na takie spotkanie właśnie teraz.
9: Przede wszystkim ze względu na serię zdarzeń związanych z rosyjskimi atakami na Ukrainę coraz bliżej polskiej granicy. W ostatnich dniach mieliśmy m.in. uderzenia odrzutowych dronów w bezpośredniej bliskości Polski. Dziś Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Sejmie, że nie są to już pojedyncze zdarzenia, ale element rosyjskiej strategii. Prezydent przed rozmową zapoznał się również z informacjami przekazanymi polskim władzom przez szefa CIA. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma przygotować rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych.
8: A do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Śledczym nic nie chciał powiedzieć. Węgierski sąd przedłużył do 18 grudnia tymczasowy areszt polskiego kierowcy autokaru, który w sierpniu uległ katastrofie na autostradzie M3. Do Polski nadal spływają kolejne materiały ze śledztwa.
10: Dostarczony został również protokół przesłuchania. Kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie.
8: Informuje Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Według śledczych kierowca mógł zasnąć za kierownicą, po czym autokar zjechał na skarpę i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób. Jan Urban odmładza kadrę. Na liście piłkarskiej reprezentacji nowe twarze, jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 1974 roku.
11: Jeśli są lewe obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowym. Musimy grać jednym systemem.
8: Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów za tydzień w piątek.
6: SK2 News. Trzebnica.
7: Tu Kacper Michalak. Diesel jeszcze nigdy nie był tak drogi. Na Dolnym Śląsku litr oleju napędowego kosztuje średnio 8,89 zł, najwięcej w Polsce. Ceny mają związek z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
12: Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, po drugie także problemy Arabii Saudyjskiej z eksportem.
7: Tłumaczy dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw. Paliwa będą drożeć, a dolnośląscy kierowcy nie ukrywają frustracji.
13: No niestety płacimy za błędy innych.
14: Przeraża mnie, że nie wiem, jak bardzo wysokie będą.
7: Według prognoz litr diesla może przekroczyć 9 zł.
15: Kilka chwil po 15. To widzę, jesteś dzisiaj w bardzo dobrym humorze.
8: Z kamienną twarzą właśnie, i cały na czarno, tak?
15: Ale nie, no, nie masz kamiennej twarzy, jest uśmiech na tej twarzy, więc nie oszukuj. Czerń to też piękny kolor, także bardzo mnie to cieszy, ale za godzinę wrócisz. Nie, w tym dobrym humorze już nie pójdziesz na dwór i korzystać z pogody.
8: Nawet za pół godziny wrócisz.
15: No to bardzo dobrze. Antonina van Dessel, witam, a wiadomości za pół godziny, także bądźcie z nami, bo muzyka, wiadomości, to wszystko u nas. Co najlepsze.
6: 100% polskich hitów.
15: I na początek Sanach, najlepszy dzień w moim życiu. No i jest to dobry dzień, no bo piątek, weekendu, początek.

0: Lady Punk, siódme niebo nienawiści w Radiu SK2. W internecie mamy nowy trend, o którym przeczytałam i na początku trochę go nie mogłam zrozumieć, bo ktoś mówi, że zapomniałem słuchawek i jakby to poszło i ja nie wiedziałam totalnie, o co chodzi, ale doczytałam, dowiedziałam się i już wam mówię. W tym trendzie chodzi o to, że rzeczywiście jedna osoba mówi, zapomniałam słuchawek, no a druga odpowiada, że nie ma sprawy i zaczyna po prostu śpiewać. No i tak internet odkrył, że no można zrobić trend po prostu ze wszystkiego. No i w ten trend wkręciły się m.in. Jan Kleosia, Maryla Rodowicz czy Julia Wieniawa. No ale pomyślałam sobie, że jak zaczynają śpiewać tak a cappella, to będzie można zobaczyć, kto tak naprawdę potrafi dobrze śpiewać.
1: SK2.
0: A już teraz napijemy się pysznego napoju, jakim jest bubble tea.

bliskie za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów, tęsknię za zamkiem freestyle.

Sa Smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: A już teraz u nas skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: Śledczy weszli do Ministerstwa Sportu i Turystyki, potwierdza Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Przeprowadzono czynności procesowe w celu zabezpieczenia dodatkowych dowodów, czytamy w komunikacie prokuratury. A to w związku ze śledztwem w sprawie raportu Polaków Portret Własny. Przypomnę, wczoraj prokuratura wkroczyła na teren nieruchomości Barbary Mróz-Gorgoń, byłej pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. W przyszłym tygodniu cena benzyny przebije barierę 8 zł za litr, diesel będzie powyżej 9 zł. Wskazują analitycy epetrol.pl. Jak twierdzą, dotychczasowa skala podwyżek na stacjach nie oddaje jeszcze w pełni zakresu zmian na hurtowym rynku paliw. System ma być gotowy na znacznie większe zainteresowanie. Organizatorzy podkarpackiego czeku turystycznego przygotowują się do drugiej tury programu. Ta ruszy 6 października. Czek to 300 zł na wypoczynek na Podkarpaciu obejmujący minimum 2 noclegi. Dodajmy, podczas pierwszego naboru 6630 czeków rozeszło się w zaledwie godzinach.

0: Łukasz Zagrobelny, życie na czekanie. Niektórzy czekają, bo za chwilkę wychodzą z pracy i rozpoczynają weekend, ale też będą myśleć o kolacji, więc przychodzę do Was z najnowszymi newsami kolacyjnymi, bo zawsze jedzenie z puszki jest mocno hejtowane, że jest niedobre, że niezdrowe, a słuchajcie, okazuje się, że ryba z puszki wcale nie musi być opcją awaryjną na kanapkę, tylko może być normalnym, dobrym posiłkiem. Dietetycy szczególnie polecają sardynki, łososia, tuńczyka, no bo mają bardzo dużo składników, które no lubi nasz mózg, więc między innymi są tam kwasy omega-3, które dobrze wpływają na nas, czyli wychodzi na to, że następnym razem, kiedy otwieracie puszkę, no to możecie sobie powiedzieć, że to nie jest szybki obiad czy kolacja, to jest inwestycja w mózg i w zdrowie. No nie dziękujcie, tylko korzystajcie. SK2.
1: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
14: Dobra, zdradź sekret.
13: Jaki sekret?
14: No, ten twój patent na zakupy.
13: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
14: Tylko w Modivo?
13: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
14: I co z tym cashbackiem?
13: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
14: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
15: Nudzi mi się.
16: To ściśnij.
15: Co?
16: Nudę.
15: A, to tak można?
16: W Magnolia Park można. Już w sobotę 19 września będzie Squishy Mania.
15: Będą squishy?
16: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
15: A donut?
16: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
15: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
16: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
15: To już się nie nudzę.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 5, 9, 31.
19: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: sezon na maliny w pełni, więc na kilka chwil przed godziną 16, no nie mogło polecieć nic innego niż Malinowy Król od Urszuli. Po 16 na start mocne trio Honorata Skarbek, Edyta Bartosiewicz i Dawid Podsiadło. Nie żeby zagrali razem, ale wiecie, tak pomyślałam sobie, że gdyby taki numer, co to by było, wszystko jest możliwe. Także koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się po 16.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.

0: Gra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
5: Dobrze, Barcelona.
4: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
10: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Popołudnie na północy Dolnego Śląska trwa, w kalendarzu piątek, także myślimy już o wolnej chwili. Warto złapać oddechy, bo jakość powietrza jest naprawdę dobra w okolicach Trzebnicy czy Milicza. Kierowcom życzę natomiast powodzenia, bo gdzieniegdzie mogą dłużej postać w korkach o tej porze, przede wszystkim we Wrocławiu. Pogoda jest naprawdę przyjemna, termometry w Trzebnicy, Miliczu, Żmigrodzie czy Prusicach pokazują dzisiaj 22 stopnie. Podobne wartości czekają nas w weekend, więc będzie dobrze.
15: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. To była bardzo konstruktywna rozmowa. Tak szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podsumowuje spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Rozmowa Karola Nawrockiego z ministrem obrony i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dotyczyła kwestii bezpieczeństwa w kontekście ostatnich działań Rosji. Dużo czasu poświęcono też tematowi utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Na konferencji szefa MON w Sejmie słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
16: Tak, jestem. Dzień dobry.
15: Mateuszu, jakie informacje w tej sprawie zdradził wicepremier?
16: Szef MON przekazał, że baza będzie kosztowała nas kilkanaście miliardów złotych, ale jest to inwestycja w polskie bezpieczeństwo. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że docenia dobre relacje Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, ale powodzenie projektu wymaga współdziałania prezydenta, rządu i parlamentu. Czego przykładem było dzisiejsze spotkanie, podkreślał wicepremier.
17: Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania. On moim zdaniem może przynieść dużo pozytywnego, też budowanie wspólnoty jedności w narodzie wokół bezpieczeństwa.
16: Przyszłą środę Władysław Kosiniak-Kamysz ma rozmawiać o stałej obecności wojsk USA w Polsce z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.
15: Zawieszony poseł Koalicji Obywatelskiej otrzymał zarzuty o charakterze korupcyjnym. Wojciech Król usłyszał je dziś w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według prokuratury polityk miał przyjmować łapówki od przedsiębiorców. Znamy polskiego kandydata do Oscara. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego powalczy o nagrodę w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Decyzję ogłosiła Komisja Oscarowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dodajmy, w marcu odbędzie się już 99. edycja Nagród Akademii Filmowej.
18: SK2 News, Trzebnica.
14: Tu Kacper Michalak. Ustalili miejsca pobytu i zatrzymali cztery osoby poszukiwane. Tylko wczoraj w ramach działań pod kryptonimem Poszukiwany trzebnicka policja zatrzymała czterech poszukiwanych przez sądy oraz inne uprawnione organy. Po wykonaniu niezbędnych czynności osoby zatrzymane zostały przekazane zgodnie z dyspozycjami właściwych organów. Oddaj elektrośmieci w Miliczu. Już jutro między 10 a 13 na placu przy ulicy Sułowskiej będzie można oddać zużyty sprzęt RTV i AGD oraz inne stare urządzenia na prąd czy baterie.
19: No to będzie jeszcze lato czy nie? Bo wiem, że 23 rozpoczyna się ta astronomiczna jesień, ale z tego co ty mówisz, to...
15: Trochę będzie, trochę nie będzie. Różnie to bywa, no.
19: Czyli jesień, plecień, lato, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata, tak? Coś jakoś tak
15: podobno
19: to szło.
15: Podobno nawet gdzieniegdzie ostatnio pierwiosnki się pojawiły, także widzisz.
19: I to jest
15: anomalię.
19: Piękna informacja. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania i takich informacji, Kuba, nam właśnie trzeba, w piątek szczególnie.
18: 100% polskich hitów.
19: A już teraz honorata Honey Skarbek, nie powiem jak.

0: ci powie.
1: Słyszeliście kiedyś o czarcim jaju? Brzmi jak rekwizyt z filmu fantasy, ale możecie na to natrafić podczas zwykłego spaceru w polskim lesie. Chodzi o sromotnika smrodliwego. Ta nazwa to nie przypadek. Dojrzały grzyb cuchnie zepsutym mięsem tak potężnie, że czuć go nawet z kilometra. Co ciekawe, to oficjalnie najszybszy grzyb świata, bo potrafi wystrzelić z ziemi w tempie 5 mm na minutę. Ale najciekawsze jest to, że zanim ten grzyb zacznie śmierdzieć i przypominać, no cóż, jego łacińska nazwa to Phallus impudicus, więc sami sobie dopowiedzcie. Otóż w swojej pierwszej jajowatej fazie jest jadalny. Na zachodzie, na przykład we Francji, robią z niego kiełbasę, a na surowo smakuje podobno jak rzodkiewka. Jest tylko jeden haczyk. Młody sromotnik wygląda identycznie jak młody muchomor sromotnikowy, który odpowiada za 90% śmiertelnych zatruć na świecie. Dlatego jeżeli nie macie doktoratu z grzybologii, to leśne menu radzę jednak ograniczyć do jagód.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: A już teraz skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz. Posłuchajmy.
1: Pożar został opanowany, ale strażacy cały czas pracują na miejscu. To na terenie suszarni zboża w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim. Wybuchło tam 12 zbiorników z gazem.
2: Jeden ze zbiorników przestaliśmy chłodzić, drugi jeszcze co jakiś czas jest sprawdzany pirometrem. Funkcjonariusze policji i straży doprowadzają oględziny.
1: Relacjonuje Patryk Wojciechowski ze Straży Pożarnej z Radziejowa. Dwie osoby zostały poszkodowane, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kielce kończą współpracę partnerską z izraelskim miastem Ramla. Decyzja radnych ma być wyrazem sprzeciwu wobec działań w Strefie Gazy oraz gestem solidarności z Palestyńczykami. Projekt ten trafił pod obrady wraz z listą 1150 podpisów mieszkańców Kielc. Rowerowa fala zalała Szczecinek. Ponad 400 uczestników z podstawówek i szkół średnich ruszyło w 15-kilometrową trasę dookoła jeziora. Nie tylko na przejażdżkę. Z okazji ogólnopolskiej akcji sprzątania świata młodzież po drodze zbiera śmieci. Ten rajd to szczeciniecka tradycja, trwająca już 14 lat.

0: na językach w Radiu SK2. Wy pewnie stoicie w korkach i macie dużo czasu na różne przemyślenia. No to będziecie mieli jego jeszcze więcej albo czas, albo jeszcze więcej przemyśleń, dlatego że słuchajcie, dzisiaj jest dzień pierwszej miłości. Czyli święto osoby, o której myśleliśmy, że będziemy z nią do końca życia, no a później życie powiedziało spokojnie, spokojnie, poznasz jeszcze kilka albo kilkadziesiąt osób. I pierwsza miłość zostaje chyba jednak w pamięci u każdego na zawsze. To są pierwsze motyle w brzuchu, pierwsza randka, pierwsze takie, czy on też mnie lubi? No i oczywiście pierwsze dramaty większe niż nie jeden serial. Ale jeżeli jesteście nadal z pierwszym partnerem, no to wielkie brawa. Niektórzy przez lata szukali miłości, a wy po prostu od razu trafiliście na właściwy numer. I dzisiaj wspominamy, i właśnie jeżeli stoicie w korku, to zachęcam, żeby powspominać te pierwsze motyle w brzuchu i oby tylko wspomnienia nie dostały dzisiaj wieczorem SMS-a: hej, pamiętasz mnie?
1: SK2. Reklama.
2: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji,
1: bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
1: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie. Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: To była Karolina Stanisławczyk, a na zegarach za moment godzina 17. I gdyby ktoś jeszcze przeoczył, to tylko przypominam, że dzisiaj piąteczek, piątunio, długo wyczekiwany dzień i zaczynamy weekend. A do tego, jak dołożycie jeszcze porcję najlepszych polskich hitów, które gwarantuje Wam SK2, no to popołudnie piątkowe już robi się idealne. Więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nudzi mi się.
15: To ściśnij.
14: Co?
15: Nudę.
14: A, to tak można?
15: W Magnolia Park można. Już w sobotę 19 września będzie Squishy Mania.
14: Będą Squishy?
15: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
14: A donut?
15: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
14: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
15: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
14: To już się nie nudzę.
1: I po reklamie.
16: Będzie dobrze w weekend, przed nami 23 stopnie w sobotę oraz 22 w niedzielę na północy Dolnego Śląska. Piątek też przyjemny, termometry w Trzebnicy oraz Miliczu pokazują teraz 22 kreski. Chmur na niebie nieco więcej o tej porze, ale słońce też czasami się przez nie przebija. Opady dopiero w niedzielny wieczór. Noce w naszym regionie będą natomiast chłodne, od 10 do 15 stopni możemy się spodziewać. A od poniedziałku trochę chłodniej, do 17 kresek na termometrach maksymalnie.
17: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Donald Tusk z wizytą na Ukrainie spotkał się m.in. z Wołodymirem Zełenskim. Jednym z tematów rozmów była koalicja antybalistyczna, czyli system wspólnego rozwoju i produkcji europejskich systemów obrony przeciwrakietowej. Wchodzi do niej 10 państw. Od dziś Polska dołączyła do tej grupy, poinformował szef rządu.
18: Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące. I warto pokazać w takiej chwili solidarność.
17: Polski premier bierze także udział w szczycie nowo utworzonej Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. To spotkanie, które jednoczy wszystkie państwa karpackie. Celem ruchu jest m.in. stworzenie kolejnego silnego elementu współpracy, mówił Wołodymir Zełenski.
19: Będą wagomie.
17: Zawarte zostaną istotne porozumienia oraz przygotowane umowy inwestycyjne i handlowe o wartości miliarda euro. Będą dotyczyć energetyki, logistyki, infrastruktury oraz współpracy międzysektorowej. Sojuszowej, mówił prezydent Ukrainy. Wcześniej informowano, że na szczycie Donald Tusk ma także spotkać się z premierem Słowacji. Robert Fico odwołał jednak wizytę. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie. O szczegółach Marta Łazarska.
19: Mowa o dopuszczeniu się innych czynności seksualnych wobec trzech uczennic, które miały odwiedzić gabinet, który to prowadzony jest na terenie placówki przez firmę zewnętrzną. Postępowanie póki co jest na wstępnym etapie, a jak przekazała mi rzeczniczka toruńskiej prokuratury Izabela Oliver, na ten moment skierowano do sądu wniosek o przesłuchanie małoletnich w obecności biegłego psychologa.
17: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Czeka nas weekend z piłką ligową. Dziś rusza 9. kolejka Ekstraklasy. Widzew o 18:00 zagra u siebie z Wieczystą, a druga drużyna z Krakowa, Wisła, przy Rejmonta ze Śląskiem Wrocław. Pierwszy gwizdek o 20:30.
20: SK2 News, Trzebnica.
21: Tu Kacper Michalak. Ruszają prace nad planem ogólnym gminy Oborniki Śląskie. Dokument wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie w przyszłości określać zasady kształtowania polityki przestrzennej gminy. Zaplanowano dwa spotkania otwarte dla mieszkańców oraz uruchomienie punktu konsultacyjnego w kinie Astra w Obornikach Śląskich. Szczegóły na stronie gminy. Brakuje minusowych grup krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wrocławia apeluje o oddawanie krwi. Zrobimy to już w poniedziałek między 8:30 a 12:00 w Centrum Aktywności Lokalnej przy Waresiaka w Miliczu.
0: Wiesz, że prawie byśmy się nie zobaczyli?
17: Jak to?
0: No tak, to, że przyszedł tutaj Łukasz Zduńczyk, który ma za godzinę program i mnie chciał wygonić ze studia.
17: Tak się garnie w piątek po południu
0: tak,
17: do pracy?
0: Tak, ja tutaj się zapierałam i mówię, nie, ja nie oddam anteny, ja jeszcze muszę tutaj zostać, chcę zobaczyć Kubę Konieczkowicza i nie dałam się.
17: Chcę tu zostać.
0: Tak właśnie mu zaśpiewałam i zadziałało. Także Antonina Van Dessel, jeszcze godzinę się ze mną państwo pomęczycie i z najlepszą polską muzyką. A Łukasz, a niech będzie sobie za godzinę.
22: Polskich hitów.
0: SK2. A w dzień pierwszej miłości, Sanach i jej pocałunki. Idealnie.

Guilty Love i Bóg w Radiu SK2. A teraz mam wiadomość, o którą nikt nie prosił, ale na pewno wszyscy potrzebowali. Słuchajcie, do świąt Bożego Narodzenia zostało mniej niż 100 dni. Tak jest, dobrze słyszycie. Jeszcze tylko chwila i zaczniemy mówić. Nie no, przecież dopiero co były wakacje, a tutaj nagle ktoś odpali kolędy, Last Christmas, no i choinka pojawi się szybciej niż jesienna depresja po pierwszym rachunku za ogrzewanie. No ale spokojnie, bo to jeszcze 100 dni, prawie 100 dni, bo już poniżej tej setki, żeby ponarzekać, że święta są za szybko, ale macie jeszcze czas na porządki, na kupienie tych prezentów, także nie ma wymówek, no bo wam o tym przypomniałam i jest jeszcze troszkę czasu, ale szybko zleciało, co?

Patrycja Markowska jeszcze raz. Teraz będzie o filmie, dlatego że lalka podbija Netflixa i okazuje się, że nie tylko my mamy na jej punkcie małą obsesję, bo zagraniczni krytycy już ją ocenili, no i słuchajcie, bardzo dobrze ją ocenili, porównują ją nawet do Bridgertonów, no i chwalą rozmach aktorów, historię, ale oczywiście jakby to nie mogło być, znaleźli też kilka rzeczy do wytknięcia. No bo umówmy się, Polak potrafi, no ale zagraniczny krytyk też musi coś ponarzekać. Ale to jest podobno bardzo dobra produkcja. Ja jeszcze nie miałam okazji zobaczyć, ale polecam wam, może to plan też na weekend. Wygląda na to, że Wokulski i Łęcka robią międzynarodową karierę. No i bardzo dobrze. Dobre, bo polskie. SK2. A teraz też bardzo dobre, bo polskie. Franek Kimono, King, Bruce, Lee, Karate Mistrz.

0: No i co się tak patrzysz? No i co się, Kamil, tak patrzysz, że nie możesz opuścić tego studia? Powiesz coś słuchaczom, czy nie? No krzyknij coś. Daj znak. Jak ten pies, którego chcesz mieć. No widzicie, Kamil Kowalski zawsze na posterunku. Ja chciałam wam powiedzieć o tym i przypomnieć, co może nie jest dobrą informacją, że za moment zaczyna się sezon grzewczy. No i w domach zacznie się walka. Jeden będzie mówił nie włączaj, no bo to dopiero wrzesień, drugi będzie już włączał. Ale eksperci twierdzą, że 18 stopni to jest zdecydowanie za mało dla naszego organizmu i taka optymalna temperatura to jest 20-22 stopnie. Tylko wytłumaczcie to komuś, kto przy 22 stopniach siedzi pod kocem i nadal twierdzi, że ciągnie od okna, czytajcie mnie. No i potem zaczyna się klasyk w domu, że jedna osoba odkręca kaloryfer, druga zakręca i tak do wiosny. A w studiu Eski 2 chłopaki jak zwykle ustawią 17 i jak tu żyć.
1: Eska 2. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: I po reklamie.

0: Już za chwilę godzina 18, to była Agnieszka Chylińska, ONA i ich drzwi. A drzwi to za moment pokaże mi Łukasz Zduńczyk, dlatego że już tutaj go trochę widzę, kręci się, no bo po 18 on przejmuje antenę, będzie miał gościa specjalnego, Michała Szpaka, a dodatkowo najnowsze, najświeższe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, więc zobaczymy, co w tym tygodniu było waszym numerem jeden. Koniecznie zostańcie, ja się żegnam, Antonina van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki, pa.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
7: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: I po reklamie.
14: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, ale najpierw niezbędny jest podpis prezydenta. Karol Nawrocki zapowiada z kolei własny projekt ustawy, a przypomnę wcześniejszą wersję przepisów uchwalonych przez Sejm w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. 3-miesięczny areszt dla 53-latka z Koszalina podejrzanego o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. We wtorkowy wieczór rodzina zaniepokojonych o swoich bliskich powiadomiła służbę. Funkcjonariusze na miejscu odkryli ciała kobiety i mężczyzny z licznymi ranami kłutymi. Zatrzymany 53-latek to brat zamordowanej, grozi mu dożywocie. Łukasz Gibała, zwycięzcą prawyborów w Krakowie. Wzięło w nich udział ponad 3000 uczniów z 13 szkół średnich. Do drugiej tury wszedłby również Aleksander Owca. Prawybory były organizowane w ramach kampanii profrekwencyjnej Weźże za głos. Głosuj. Właściwe wybory 27 września.
15: Gorąca Polska 20.
16: Polska 20.
15: Radia SK2.
17: Zaczynamy razem weekend i jak co tydzień mam 20 waszych ulubionych polskich numerów i najlepsze nowości. I najlepsze nowości od najlepszych polskich artystów, którzy często przychodzą do nas osobiście i w naszym studiu, w studiu Radia SK2. Teraz Michał Szpak, cześć.
18: Siema, dzień dobry.
17: Michał Szpak z dużym napisem na koszulce Kochanie, to Kochanie, tytuł jego nowego numeru. Za chwilę ten kawałek zagramy, ale pozwól, że ja ci kilka komentarzy do tego numeru już przeczytam.
18: Dawaj.
17: Mega vibe, nieźle buja. Ta piosenka spokojnie mogłaby lecieć w radiu.
18: No i właśnie dzisiaj to wydarzy chyba. Się.
17: Zabujałem się tak. Słuchacze są już ale jeszcze jeden mi się komentarz spodobał.
18: Dawaj.
17: Michał Szpak na Eurowizję. Co ty z tym zrobisz?
18: To jeszcze czas przed nami na to, żeby się zgłosić i pomyśleć o tym, co zrobić z tym tematem.
17: Najpierw mamy jeden ważny temat. Zagrać premierowo twój nowy kawałek.
18: Tak.
17: I to się za chwilę wydarzy.
18: Czego pragnę.
17: Startujemy z Gorącą Polską 20. Łukasz Zduńczyk, cześć.
15: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
17: A na miejscu 20 Dawid Podsiadło. Jakbyś zrobił duet z Dawidem Podsiadło, to by było coś.
18: Dawid, szykuj się.

0: Stanach w Radiu SK2 to miejsce 19 gorącej polskiej 20, a w naszym studiu Michał Szpak ze swoim nowym numerem. Cześć ponownie.
1: Witaj, jeszcze nie wyszedłem, jeszcze nie.
0: Jeszcze
1: jestem z wami, kochani.
0: Czekam na ten najważniejszy moment. Powiedz mi, czy po tylu latach na scenie, po występie na Eurowizji, po tylu hitach, czy takie premiery jeszcze robią na tobie wrażenie i czy jest jeszcze jakaś taka niepewność, a co jeśli się nie spodoba?
1: No powiedziałbym, że nawet to na mnie robi większe wrażenie niż wszystkie rzeczy, które dzieją się na scenie, bo scena jest bardziej dla mnie takim światem, w którym poruszam się na co dzień i można powiedzieć, nazwać to brzydko niestety, ale taką rutyną, a radio jest jednak dla mnie wciąż czymś nowym, bo w mojej historii niewiele utworów było granych w radio, więc zawsze jest to dla mnie ekscytujące doznanie.
0: Za chwilę twój nowy singiel, kochanie, zagramy premierowo na antenie Radia SK2. Powiedz mi, czy to jest twoja osobista historia, czy to jest twoja wiadomość do bliskiej osoby, czy to jest historia kogoś innego?
1: Nie, to jest moja historia, to jest jakiś komunikat albo też forma przekazu tego, co dzieje się między nami. O, może tak.
0: Czyli Michał Szpak jest teraz szczęśliwy. Jest bardzo. W tym momencie, w którym chciał się znaleźć.
1: Absolutnie. Jest cudownie. Ten film też jest zapowiedzią filmu
0: Syrenka Picassa.
1: W związku z tym, no, dwie premiery w jednym, dwa spełnienia marzeń w jednym, więc czego chcieć więcej?
0: A powiedz mi, jak wygląda tworzenie piosenek do filmów? Czy to jest tak, że ty najpierw obejrzałeś film i potem na bazie tego napisałeś kawałek?
1: Pierwszy powstał utwór tak naprawdę, który udało się zesparować z historią filmu, w której też są losy wielu bohaterów splecione syrenką Picassa, intrygi i romanse, bardzo burzliwe i czasami niegrzeczne sceny tam są, tak jak ten właśnie utwór.
0: To prawda i teledysk też jest trochę niegrzeczny. Zachęcamy naszych słuchaczy, żeby ten teledysk obejrzeć. Napisałeś na Instagramie, że singiel powstał wśród zakopiańskich białych szczytów. Czy to było tak, że ty sobie chodziłeś po tatrzańskich szlakach?
1: Nie, wyjechaliśmy z zespołem całym moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy muzyczny i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów i to był, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
0: Słuchaj, to jest ten moment. Zapowiadaj swój singiel i gramy go na antenie Radia SK2.
1: Nie mogę więcej nic powiedzieć poza kochanie!
0: To się dzieje w tym momencie.
1: Oh yeah!
0: Michał Szpak i kochanie. Premierowo na antenie Radia SK2 w gorącej polskiej 20.

0: Miejsce 17 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 to Wiktor Waligura, a teraz posłuchajcie, jak ten numer brzmi w wersji koncertowej.
1: Nie nauczyli nas jak kochać, czy jeszcze pamiętasz jak się śmiać?
0: Też dobrze, prawda? I już niedługo na żywo będziemy mogli usłyszeć nowe numery prosto do odchodzącej płyty Wiktora Waligury, który już 2 października rusza w trasę koncertową i odwiedzi największe polskie miasta. A my lecimy dalej z notowaniem gorącej polskiej 20 na 16. męskie granie w mocno piątkowym imprezkowym stylu. To jest Radio SK2 i gorąca polska 20.

Wiktor Jakida w Radiu SK2, to miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki. A teraz naszą antenę przejmuje młody, 14-letni talent Wiktor Sas, który już niedługo, 24 sierpnia, nie sierpnia, tylko października, będzie nas reprezentował na Eurowizji Junior na Malcie. A dzisiaj się pochwalił numerem, z którym będzie walczył o zwycięstwo. To kawałek Gravity. Jak Wiktor sam mówi, to kawałek o tym, żeby się nie poddawać, żeby nas grawitacja nie zatrzymywała, żebyśmy szli dalej i spełniali swoje marzenia. Bardzo przyjemny numer. Słuchajcie, on nie brzmi, jakby miał 14 lat. On jest, brzmi jak doświadczony artysta, który ma co najmniej dwa razy tyle. No i szacun dla tego młodego gościa, bo większość z nas w wieku 14 lat mogło się pochwalić jedynym sukcesem, to piątka na sprawdzianie z matmy. Wiktor Sas i Gravity właśnie ląduje w propozycjach do waszej listy hitów.

0: I zrobił to już po raz siódmy. Mrozu właśnie wydał nową płytę, a teraz wylądował na miejscu 13 gorącej polskiej 20 w Radiu SK 2. Wszystko, czego chciałem, tak ten krążek się nazywa, tak samo jak numer, który przed chwilą usłyszeliście. Mrozu mówi, że ta płyta to jest po prostu opis miejsca w życiu, w którym teraz się znajduje. A już niedługo Mrozu rusza w Polskę w trasę koncertową. Start 2 października w Łódzkiej Atlas Arenie, potem warszawski Torwar, Hala Stulecia we Wrocławiu, trójmiejska Ergo Arena i na zakończenie 30 października Tauron Arena w Krakowie. A my w Radiu SK 2 za chwilę gramy dalej gorącą polską 20. Na 12 czeka numer bardzo wieczorny. Zwróćcie na to uwagę. Liwka, Poza Tobą Nic.
1: Gorąca polska 20. Lista hitów Radia SK 2. Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
9: Hot doga poproszę.
8: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nudzi mi się.
13: To ściśnij.
12: Co?
13: Nudę.
12: A, to tak można?
13: W Magnolia Park można. Już w sobotę, 19 września, będzie Squishy Mania.
12: Będą Squishy?
13: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
12: A donut?
13: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
12: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
13: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
12: To już się nie nudzę.
14: I po reklamie. SK2.

0: Margaret w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, ale w piątkowe wieczory jest ta sama topka. 20 najlepszych polskich numerów tego tygodnia i oczywiście najlepsze nowości. Odkrywamy razem nową polską muzykę i teraz na naszą antenę wchodzi zespół Motyle, debiutująca ekipa, która dopiero się rozkręca. Mają dla swoich fanów komunikat.
1: Nasz utwór Bliżej Podejść Tak znalazł się w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Także liczymy na wasze wsparcie. Dziękujemy za dotychczasowe reakcje, których jest bardzo dużo.
0: A żeby zagłosować, wystarczy wpaść na sk2.pl. Jeśli wam się ten kawałek podoba, klikajcie plusika, Motyle i Bliżej Podejść Tak. To jest numer o tym, że człowiek czasami boi się zrobić ten pierwszy krok i potem żałuje, więc uczmy się na basie tego numeru.

0: Julia Wieniawa w Radiu SK2 śpiewa o tym, że to jest dopiero początek. Ona się dopiero w swojej karierze rozkręca. I powiem wam, że to się nazywa muzyczne wejście smoka do gorącej polskiej dwudziestki, bo zaledwie tydzień temu Julia Wieniawa osobiście wpadła do naszego studia i premierowo ten hit zagraliśmy. Wtedy trafiła do propozycji, a dzisiaj, tydzień później, jest już na miejscu dziewiątym. Tak dużego skoku naprawdę dawno nie było. Teraz Julia Wieniawa otwiera nowy rozdział w swojej karierze.
1: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła.
0: A my dorośliśmy. Jesteśmy gotowi na to, żeby zagrać najlepszą ósemkę tego tygodnia. Zostańcie ze SK2.

0: 2. Reklama.
1: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na ciebie.
9: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
10: I po reklamie.
11: Co? Gdzie? Kiedy?
12: Tu Kacper Michalak. Żmigrodzianie biegną maraton na raty. Z jednej strony wydarzenie integruje lokalną społeczność, a z drugiej promuje aktywność na świeżym powietrzu.
13: Cały cykl jest podzielony na 10 etapów. Łącząc te 10 etapów, każdy uczestnik jest maratończykiem. W ciągu roku zaliczy te 42 kilometry.
12: Mówi Grzegorz Paryna z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Start kolejnego biegu już w niedzielę, 20 września o 10 w zespole pałacowo-parkowym.
14: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
15: Tu są wasze ulubione numery. Teraz najlepsza 8 tego tygodnia. To wy tę listę ułożyliście. Dzięki za wszystkie wasze głosy na sk2.pl. I naprawdę mocne nazwiska tutaj są. Jest Sanach, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski z Margaret, Oskar Cym z Zalia, Sylwia Grzeszczak i wielu innych. 4 minuty po godzinie 19. Zaczynamy razem weekend. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
14: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
15: A na miejscu 8 hit dla tych, którzy kiedyś krzyczeli do mamy z podwórka, żeby przez okno rzuciła picie. Jeśli wolicie Tatry zamiast Alp, jeśli lubicie czasami nad Bałtyk wyjechać, BRO specjalnie dla was. Wychowa!

Sanach w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a to jest gorąca polska 20 i miejsce 7. Sanach otwiera właśnie nowy rozdział w swojej karierze, ale co w tym rozdziale będzie, to na razie nie wiemy. Ta artystka też nowy rozdział właśnie zaczyna. Przed nami Keira w propozycjach do gorącej polskiej 20. To polska-amerykańska artystka, która karierę zaczęła m.in. w amerykańskim Idolu i wcześniej śpiewała tylko po angielsku, ale słuchajcie, nawróciła się. Teraz śpiewa po polsku i szykuje się do wydania pierwszej płyty, mini płyty, tylko w języku polskim, a to numer prosto z nadchodzącego krążka. Keira, Na moje nieszczęście. Ten numer na szczęście trafia do propozycji do gorącej polskiej 20. Jeśli wam się podoba, no to głosujcie na sk2.pl. I już teraz Keira. To jest SK2 i 100% polskich hitów.

0: gorąca polska dwudziestka. Lista hitów Radia SK 2. 5.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć?

I opada stres po całym tygodniu. Ja wiem, że to już jest 18 września, ale co z tego? U nas cały czas wakacyjna playlista. Tak zagłosowaliście na sk2.pl. Dawid Kwiatkowski i Margaret to było miejsce 5 gorącej polskiej dwudziestki. A teraz ponownie zaglądamy do propozycji do waszej listy hitów, a tam czeka 30 metrów kwadratowych, czyli nowa propozycja od Bowskiej i artysty, który się nazywa po prostu Kajtek. No i Bowska zdementowała w mediach społecznościowych, że to nie jest reklama firmy deweloperskiej. Ona po prostu śpiewa, że nawet jak ktoś mieszka na małej przestrzeni w 30 metrach kwadratowych we dwoje, to da się żyć obok siebie. Czyli mówiąc po polsku, jak się człowiek na 30 metrach kwadratowych pokłóci, to da się jakoś przed sobą uciec. Ale ten numer brzmi naprawdę bardzo pozytywnie. Bardzo dobrze nakręca na początek weekendu. Pobudza na pewno. Bowska i po prostu Kajtek. 30 metrów kwadratowych w SC2.

0: Po raz kolejny daliście znać, że możecie tego słuchać bez końca. Oskar Cyms skończy ten tydzień z czwóreczką gorącej polskiej dwudziestki. Oskar Cyms przez całe lato intensywnie koncertował i zdradził w naszym studiu, jaki ma sposób na reset po sezonie.
1: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję, tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
0: My teraz możemy łapać reset, bo weekend właśnie się teraz zaczyna 27 minut po 19 w piątek i wchodzimy na podium dzisiejszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Numer do łapania wspólnego romantycznego resetu we dwoje w piątkowy wieczór. Zalia, Tylko kochaj mnie, miejsce trzeciego gorącej polskiej dwudziestki.

brązowy medal gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 to Zalia. I to był, słuchajcie, trzeci najczęściej grany kawałek w polskich stacjach radiowych. Zalia naprawdę jest na topie, to według oficjalnej listy Airplay, ale Zalia jest też na miejscu drugim z męskim graniem w hicie Nareszcie. Ta dziewczyna naprawdę robi mega karierę i zdradziła na swoich mediach społecznościowych, że teraz szykuje dla nas nową płytę. Jeszcze nie wiadomo, kiedy się ukaże. No a my wchodzimy o piętro wyżej. Na miejscu drugim bardzo wakacyjny numer, który podniesie temperaturę, zrobi jeszcze letnią atmosferę. Sylwia Grzeszczak i Mango na drugim.

0: I ciągle są wakacje, ciągle jest lato, można wracać wspomnieniami. Sylwia Grzeszczak na miejscu drugim gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A teraz będzie dowód na to, że da się zdobyć dwa szczyty jednocześnie. Da się osiągnąć dwa sukcesy. Artur Rojek dzisiaj wydał nową płytę i dzisiaj wskakuje na miejsce pierwszej gorącej polskiej dwudziestki. Nowy krążek legendy polskiej muzyki nosi tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Brzmi to nie po polsku. Artur zdradził w rozmowie z Antoniną Van Dessel na wczorajszym przedpremierowym odsłuchu tego krążka, że to zdanie kiedyś wypowiedział jego młodszy syn.
1: Kiedy mój młodszy syn to powiedział, miał 4 lata, powiedział to, kiedy byliśmy otoczeni przyrodą, więc prawdopodobnie miał na myśli przelatujące ptaki nad sobą. Tylko o tym myślał. Myślał o perspektywie ptaka. Widział, że coś jest w górze i pomyślał sobie, że
2: też
1: ale fajnie by było, gdybym był w górze.
0: A teraz ten tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem tłumaczy się, żebyśmy po prostu mierzyli wysoko. I on mierzy bardzo wysoko. Jest teraz na szczycie Artur Rojek i Mira Fiori na miejscu pierwszym dzisiejszego notowania waszej listy hitów.

0: wielki dzień dla Artura Rojka. Premiera nowej płyty i miejsce pierwsze gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. To był kawałek Mirafiori. Artur Rojek już niebawem rusza w trasę koncertową. W październiku odwiedzi największe polskie miasta. No gorsza informacja jest taka, że niestety wszystkie bilety na wszystkie koncerty są już wyprzedane. Ale jest też dobra informacja, bo w przyszłym roku też będzie trasa koncertowa Artura Rojka. Mirafiori Tour. Start 2 kwietnia w Częstochowie, a potem Artur Rojek odwiedzi Zabrze, Gdynię, Lublin, Szczecin i Bielsko-Białą. A teraz był na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki. Jeżeli chcecie posłuchać wywiadu z tym artystą, to polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2, a nowe notowanie waszej listy hitów jak zawsze w każdy piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl. Reklama.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
2: I po reklamie.

Sound and Grace i Filip Lato na antenie Radia SK2, a nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki właśnie wylądowało na sk2.pl, także zaglądajcie i głosujcie na wasze ulubione polskie hity, bo to wy tę listę układacie. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. Przypomnę, dzisiaj na szczycie Artur Rojek, który świętuje nie tylko zwycięstwo w waszej liście hitów, ale także premierę nowego krążka. A my gramy dalej, klasyk, Łzy, już teraz w Radiu SK2.

0: Sarsa w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, czyli najlepsza playlista na rozpoczęcie weekendu. To się właśnie teraz dzieje, za chwilę będzie godzina 20. Razem odpoczywamy po całym tygodniu. Teraz można, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Dawajcie znać, jak rozpoczynacie weekend. Nagrywajcie się na naszym Messengerze, a ja wam dobrze zagram.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Tu Kacper Michalak. Przed nami finał 5. edycji tego rowerowego rajdu. Puchar MTB Kocich Gór już w tę sobotę w Wysokim Kościele koło Wiszni Małej. Na uczestników czekają dwie trasy. O 9.30 wystartują dzieci, natomiast wyścig główny rozpocznie się o 11.15. To na terenie parku w Wysokim Kościele. Dzień później o 10.00 natomiast wystartuje Wiszeńska Dyszka, czyli bieg główny na 10 km oraz dla dzieci na 1,5.
0: No i mamy to, słuchajcie, udało się. Dłużej czekać nie trzeba. Weekend się właśnie zaczyna, punktualnie godzina 20, a najlepiej zacząć z polskimi hitami, które grają tylko na antenie Radia SK2, a wydajecie znać, co robicie na rozpoczęcie tego weekendu. Kasia mówi, że właśnie wraca z pracy, a jak wróci do domu, to planuje zacząć oglądać serial Lalka, o którym teraz wszyscy mówią. To wy też się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Jak ten weekend u was się zaczyna?
13: 100% polskich hitów. SK2.
0: Tylko pamiętajcie, jak macie w planach oglądać jakiś serial, to poczekajcie, aż druga połówka wróci z pracy, bo oglądanie serialu samemu jest jak zdrada. Punktualnie 20, Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: wrócił blask.
1: Piękna kołysanka, 13 po 20. Wiktoria Kida w Radiu SK 2. Może ktoś teraz dziecko usypia? To może ja takim przyciszonym głosem będę mówił? Chociaż u Tomka to teraz nie ma ciszy. Właśnie daje znać na Messengerze SK 2, że włączył odkurzacz i zaczyna sprzątać, bo go żona do ogarniania domu namówiła. Ale z SK 2 jakoś pójdzie, będziemy wam dodawać sił. A jak u was ten weekend się zaczyna? Cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK 2. I słuchajcie, w sumie to teraz lepiej posprzątać, żeby jutro mieć popołudnie wolne, bo przypominam, jutro o godzinie 15 kibicujemy polskim siatkarzom, którzy zmierzą się z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. A teraz motywacyjna Doda na antenie SK 2. Dota sił. Czekam na głosówki na Messengerze SK 2. Jak ten weekend się u was zaczyna? Co robicie z SK 2 na uszach?

0: Natalia Nykiel w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. Eksperci od pogody już wiedzą, jaka będzie pogoda w święta Bożego Narodzenia. Podobno nad biegunem północnym utworzył się wir polarny, a to oznacza, że w grudzień będzie ciepły i raczej szansa na białe święta jest niewielka. Poza tym skąd synoptycy wiedzą przecież jeszcze tyle czasu? Oni często nie potrafią określić, jaka pogoda będzie w najbliższy weekend, więc to się jeszcze pewnie 3 razy może zmienić. A poza tym, jak nie będzie śniegu, to też jest dobra informacja. Jak goście do nas w święta przyjdą, to przynajmniej błota nie naniosą, prawda? A poza tym w ostatnich latach rzadko się zdarzały białe święta. Już nawet święty Mikołaj się nauczył lądować bez śniegu.
1: SK2. Przez kolejne grudnie, maja.

0: Mroczny klimat miasta słychać w tym numerze. Messner w Radiu SK2, kawałek dobry do wieczornej jazdy samochodem. Słuchajcie, chyba jesteśmy troszkę zdenerwowani. Tak wyszło z najnowszych badań. Uwaga, co trzeci Polak ma nadciśnienie. Słuchajcie, nie możemy tego tak zostawić. Trzeba zacząć działać. Mam kilka prostych sposobów, które to ciśnienie zredukują. Więc umówmy się tak, że w najbliższy weekend nie używamy hasła sprzątanie, zakupy. No i rodzice nie logują się do dziennika elektronicznego swojego dziecka w szkole. No i oczywiście dajemy głośniej SK2, żeby ciśnienie opadło. Za chwilę Dawid Podsiadło.
1: SK2. Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Kamil Bednarek w Radiu SK2. Polski hity to jest talizman, który przynosi dobry humor i rozluźnienie na dobry początek weekendu. Za chwilę będzie godzina 21, a my za chwilę gramy dalej. Mamy playlistę najlepszą na rozpoczęcie weekendu i do samochodu, i do kuchni. Łukasz Zduńczyk, dobrej nocy.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Tu Kacper Michalak. Trwają dni karpia w Dolinie Baryczy, czyli 100 wydarzeń przez 15 tygodni na północy Dolnego Śląska.
3: Wydarzenia te podzieliliśmy na edukacyjne, rodzinne. Są wycieczki rowerowe, kajakowe i spacery po lesie, koncerty zespołów ludowych.
2: Mówi Anna Urbańczyk, koordynatorka cyklu. W ten weekend zawody wędkarskie, warsztaty pszczelarskie, wieczory z rykowiskiem, bieg karpia w Miliczu oraz festiwal karpia i lasu w Rudzie Żmigrodzkiej.

0: hitów. SK2.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią.

0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Nie spadają na nas z drzew, lecz czają się w trawie. Mogą być groźne, więc trzeba być ostrożnym przez cały rok. Kleszcze i zagrożenia, jakie ze sobą niosą, poznała nasza reporterka Hanna Stachowiak.
2: Kleszcze są wśród nas, jest ich prawdopodobnie więcej niż kiedyś, albo po prostu bardziej je zauważamy. Jakie zagrożenia niosą dla nas, dla ludzi?
3: Doktor Jarosław Pacoń pracuje w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Kleszcze, te, które niosą zagrożenia, tych jest kilka gatunków tylko, bo pozostałe gatunki są mocno wyspecjalizowane. Są gatunki, które pasożytują tylko na nietoperzach, są gatunki, które na przykład pasożytują tylko na jaskółkach, brzegówkach i żyją w norach. Są kleszcze, które pasożytują na przykład na jeżach, kleszcz jeżowy to jest. Natomiast nas najczęściej interesują kleszcze środowiskowe, to znaczy te, które można normalnie w otwartym środowisku spotkać. Większość kleszczy to są kleszcze norowe albo gniazdowe, tak to się określa. Z tych środowiskowych to jest najpopularniejszy nasz kleszcz, to jest kleszcz pospolity, Ixodes ricinus. Następnie kleszcz z rodzaju Dermacentor reticulatus, tak zwany kleszcz łąkowy. No i w zasadzie na tym się kończy. Czasami na psach można znaleźć tego kleszcza jeżowego, jak pies zacznie grzebać gdzieś w stertach liści, czy mordę gdzieś do nory wsadzi. Kleszcz brunatny też jest, ale to są kleszcze rzadko spotykane. I przede wszystkim te dwa podstawowe gatunki kleszczy stwarzają problemy. Kleszcz pospolity, dlatego że przenosi u ludzi kleszczowe zapalenie mózgu. To jest bardzo poważna choroba, ale jest na to szczepionka. No i przenosi i u ludzi, i u zwierząt, u psów na przykład boreliozę. Tu nie ma szczepionki, jest w opracowaniu, ale tą chorobę można leczyć.
2: Jak powinniśmy się zachować, jak już ten kleszcz na nas jest, nawet jak jeszcze się nie wbił? Ale już go widzimy.
3: Pierwsza sprawa, nie panikować. Nie panikować. Takiego kleszcza, taki, który się nie wbił, jest całkowicie bezpieczny. Po prostu łapiemy go dwa palce najczęściej. Najlepiej pensetą. I tą pensetą od razu go zgniatamy, wyrzucamy do toalety albo spłukujemy gdzieś pod kranem i już. Albo rozgniatamy między palcami i w ten sposób się go pozbywamy. Natomiast, żeby się zabezpieczyć, jak idziemy sobie do lasu, na grzyby, na jagody, na wycieczkę, na spacer. Nie musi być las. We wrocławskich parkach, praktycznie w każdym parku te kleszcze występują. I jeden gatunek, i kleszcz pospolity, i kleszcz łąkowy. Także też możemy spotkać. No dobrze jest używać jakichś repelentów, które by te kleszcze odpędzały. To mogą być takie w aerozolu. Ważne, żeby zawierały substancję, która się w skrócie określa jako DEET. D-E-E-T. To ma swoją skomplikowaną chemiczną nazwę, ale tu nie ma sensu, bo i tak się to zapomni. A na opakowaniach jest właśnie ten DEET. Drugi taki składnik to może być ikarydyna. I teraz DEET jest bardzo skuteczny, ale jest dosyć drażniący, także dla dzieci w ogóle nie jest polecane. Dla dzieci to są takie stężenia 8%, 15% i to najczęściej na odzież się stosuje, na buty, na nogawki. Natomiast ikarydyna jest taka łagodniejsza i no, u małych dzieci, takich poniżej 2 lat, to w ogóle na skórę się nie poleca nic, natomiast na ubranko spokojnie to można stosować. Takie typowo do użytków tropikalnych to są 30 i 50% stężenia, ale to jak na przykład wybieramy się gdzieś na jakiś biwak do lasu, czy na jakąś dłuższą wyprawę, gdzie będziemy się przez krzaki przecierać. Na takie dłuższe wyprawy można jeszcze się odpowiednio ubrać. To znaczy długie spodnie, dłuższe skarpetki, żeby nogawki spodni wsunąć w te skarpetki, jakąś obcisłą bieliznę. Kleszcze lubią właśnie, powiedzmy, okolice intymne, bo tam jest i wilgotno, i ciepło, i cieniutka skóra jest. No i jak wrócimy, to dobrze się obejrzeć. Ubranie do wyprania albo, jeżeli mamy możliwość, powiesić na balkonie, na słońcu. Kleszcze nie lubią słońca, słońce je zabija, także one po prostu wysychają. No i jak człowiek wróci pod prysznic, sprawdzić, czy nam się coś nie wkuło. No są regiony, gdzie sobie nie zajrzymy, to po prostu sprawdzona metoda, zrobić sobie zdjęcie smartfonem i sprawdzić, czy tam nie ma nagle, czy nam się nie pojawił jakiś pieprzyk nowy, czy coś takiego, bo to może być po prostu wkuty kleszcz. Pierwsza sprawa, kleszcze nie spadają na nas z drzew. To jest nieprawda, to jest mit, to jest głupota po prostu. Bo czasami jest w niektórych podręcznikach, czy w internecie można znaleźć, w podręcznikach nie, w artykułach, można znaleźć, że kleszcze wchodzą na drzewo i tylko czekają, aż ktoś będzie przechodził, albo my, albo nasze zwierzęta, albo zwierzęta leśne, one wtedy zeskakują. Nieprawda. Kleszcze najczęściej są na wysokości kilkunastu, kilkudziesięciu centymetrów. Samica czeka na takiej trawce, czy na krzaczku z rozłożonymi przednimi kończynami, bo tam ma receptory i chemoreceptory i temperaturę potrafi różnicę temperatury odróżnić i stężenie dwutlenku węgla i wtedy w tą stronę się odwraca i czeka, aż się ją zgarnie. Najczęściej w ten sposób. No i jeżeli mamy krótkie spodenki na przykład albo spodnie niezabezpieczone, to włazi nam i tak wędruje w górę po prostu. Pierwsza taka okolica to jest okolica podkolanowa. Tam jest cienka skóra, jest to w miarę dobrze ukrwione, tam kleszcze się wkuwają. Jeżeli tam nie znajdą odpowiedniego miejsca, to wędrują wyżej. Taka samica głodna, nienassana, ona jeżeli nie znajdzie dobrego miejsca, to po własnym śladzie potrafi wrócić do tych miejsc odwiedzanych, tych, które tam była jakaś nadzieja na wkłucie się. No i aż dojdą do, powiedzmy, do tych okolic intymnych i tam jest najłatwiej. Gdzie jeszcze? Jak będziemy, powiedzmy, się schylać gdzieś, wchodzić pod krzaki za grzybem, czy za jagodą, czy coś takiego, mogą nam spaść te kleszcze, mogą wleźć na ramiona, na ręce. Wtedy najczęstsze takie lokalizacje to jest na granicy skóry owłosionej i nieowłosionej. Na skroniach, za uszami, tam dobrze sprawdzić, ewentualnie u mężczyzn w brodzie, w zaroście na twarzy. Tamten zarost jest taki trochę rzadszy i tam te kleszcze też się dobrze czują.
2: Czy w każdorazowym przypadku powinniśmy się udać po ugryzieniu i już wydłubaniu tego kleszcza do lekarza albo na badania krwi, czy to zależy?
3: Nie należy panikować, bo to znaczy, jeżeli przychodzimy z takiej wyprawy do lasu, przychodzimy po południu, znajdujemy tego, na sobie tego kleszcza, usuwamy go, najczęściej w aptekach czy nawet w lecznicach weterynaryjnych można kupić różnego rodzaju takie urządzenia, to są takie do wyważania kleszcza, takie coś w rodzaju jakby szczypce do wyciągania gwoździ, ewentualnie takie lasta, czy złapiemy paznokciami i tego kleszcza wyjmiemy. Ważne, żeby nie smarować go żadnym świństwem, nie takie jakieś porady dziadka, babci, gdzie tam przypal go papierosem, polej go alkoholem albo jakimś rozpuszczalnikiem, babcia radzi masłem posmaruj. Te kleszcze wtedy chcą się jak najszybciej wydostać, wykuć i po prostu wymiotują do ranki wszystkim, co mają w sobie. I wtedy, jeżeli mają coś w sobie, na przykład borelię w przewodzie pokarmowym, to nas bankowo zaraża. Normalnie taki kleszcz jest co najmniej 24 godziny, jeśli chodzi o boreliozę, jest bezpieczny, dlatego że po prostu takie pierwsze łyki krwi, które pojawiają się w jelicie u kleszcza, powodują namnażanie się boreli i one wtedy przechodzą do gruczołów ślinowych. I po tych 24 godzinach najwcześniej mogą nas zarazić. Natomiast jeżeli wyjmiemy ostrożnie tego kleszcza wcześniej, to jest bankowe, że nas nie zarażą. Ale jeżeli takiego kleszcza znajdujemy już lekko nassanego albo całkowicie nassanego, to znaczy, że on jest na pewno dłużej niż 24 godziny. I teraz oglądamy, czy wokół po usunięciu tego kleszcza jest stan zapalny. Jeżeli jest taki mały czerwony placek, no wielkości powiedzmy 10-20 groszówki, dobrze jest wziąć długopis i obrysować go. I sprawdzamy, czy on się nie powiększa, nie przesuwa. Jeżeli tak, jeżeli się powiększa i przesuwa, no to jest rumień wędrujący. To jest jednoznacznie wskazówka, że jesteśmy zarażeni boreliozą. Idziemy do lekarza, pokazujemy coś takiego, dostajemy serię antybiotyków. I najczęściej kończy się to bez problemu. Jeżeli ten stan zapalny nie powiększa się, to on po prostu po pewnym czasie nam sam zejdzie. Wystarczy go dokładnie zdezynfekować po prostu. Jeżeli będziemy tego kleszcza wyjmować i ryjek tego kleszcza zostanie w rance, nie przejmujemy się tym. Jeżeli się z tym źle czujemy, no to możemy jakoś, powiedzmy, igłą wydłubać. Dobre są igły do iniekcji. W aptece można kupić, one są sterylne, takie ścięte z kosem i wtedy łatwo ten ryjek wyjąć. Jeżeli to zostawimy, to ryjek albo wyschnie i wypadnie, albo po prostu zrobi się lekki stan zapalny i z płynem zapalnym wypłynie sobie. Także tu akurat z tym nie ma problemu. No i w zasadzie, jeżeli nie ma tego rumienia wędrującego, on niestety występuje gdzieś tak u 30 30-35% zarażonych ludzi, no to wtedy nie mamy się czym przejmować. Chyba że po kilku tygodniach będziemy mieli objawy takie typowe boreliozowe. Wtedy idziemy do lekarza, mówimy co i jak, dostajemy skierowanie na badania serologiczne i wtedy wychodzą nam, jeżeli wyjdą nam przeciwciała przeciwko borelii, no to też kuracja antybiotykowa. No i w zasadzie to tyle. Natomiast jeżeli podejrzewamy zarażenie wirusem kleszczowego zapalenia mózgu, no to też nie jest to tragedia. Też nie należy panikować. 90% przypadków zarażenia to są albo przypadki bezobjawowe, albo z objawami tak zwanymi grypopodobnymi. Jakieś lekkie podniesienie temperatury, bóle głowy, bóle mięśniowe, bóle stawowe i to mniej więcej po 3-4 dniach samo przechodzi. Także człowiek najczęściej myśli, że coś mnie przewiało, jakiegoś wirusa złapałem nieszkodliwego, samo przejdzie. I najczęściej samo przechodzi. Co ciekawe, wirusem kleszczowego zapalenia mózgu możemy się zarazić też pijąc nieprzygotowane, niepasteryzowane mleko od krowy bezpośrednio. Dlatego, że takie przypadki opisywane były wielokrotnie na przykład na Mazurach. Tamte krowy sobie łażą po lesie, a kleszcze je atakują, zarażają, ale krowy nie chorują. Natomiast wirus się w organizmie krowy namnaża i jest wydalany między innymi z mlekiem. Takie niegotowane czy niepasteryzowane mleko proste od krowy, od gospodarza, jak się czasami kupuje na kempingu, to też może powodować zarażenie. Tutaj no, radziłbym, jeżeli się wybieramy właśnie w takie tereny, no, przede wszystkim północno-wschodnia Polska, w ogóle wschodnia Polska, tam jest kleszczy, no, kleszczy jest w zasadzie tyle samo, ale częściej zdarzają się zarażone, po prostu zaszczepić się na to kleszczowe zapalenie mózgu. Nie musimy od razu brać całej tej trzykrotnej dawki, wystarczy raz, to nas zabezpieczy na kilka tygodni i będziemy mieli święty spokój. Mówiliśmy o ludziach, nie mówiliśmy nic o naszych zwierzętach. Kleszcz łąkowy przenosi bardzo groźnego pasożyta, pierwotniaka, który wywołuje u naszych psów babesiozę. To jest Babesia canis, to się nazywa, ten pierwotniak. Choroba jest bardzo groźna. Nieleczone psy najczęściej umierają. Leczone psy, no w zasadzie jest jeden lek, taki z wyboru, który się stosuje. Lek dosyć toksyczny, także podawany jest najczęściej w długotrwałych wlewach dożylnych, ale jest bardzo skuteczny. Także należy sprawdzać, jeżeli takiego kleszcza, te kleszcze przenosi dermacentor, ten kleszcz łąkowy. On jest taki srebrzysty, brązowy pancerzyk z takim srebrzystym, jak gdyby, czy perłowym nalotem. Bardzo charakterystyczny, trochę większy od naszego kleszcza pospolitego. Jeżeli takiego kleszcza wkutego znajdziemy i po kilku dniach nasz pies będzie się źle czuł, to widać po psie, że pies jest chory, nie ma apetytu, jest niechętny do zabawy i tak dalej, to idziemy od razu do lekarza weterynarii, mówimy, że znaleźliśmy takiego kleszcza, no i wtedy podaje się leki, kilkakrotne wlewy i kończy się z reguły dobrze.
2: Musimy dbać o siebie oczywiście, ale musimy dbać o nasze czworonogi, czy po każdym spacerze tak naprawdę, latem, zimą, bo teraz nawet zimą się te kleszcze niestety pojawiają, powinniśmy przeglądać tego psa.
3: To znaczy pies powinien być zabezpieczony. Jeżeli chodzimy z nim we Wrocławiu po parkach, no to pies powinien być zabezpieczony. Tutaj są różne metody, są obroże, które odstraszają kleszcze, są różnego rodzaju tak zwane kropelki, czyli roztwory, które się nakrapia między łopatki czy wzdłuż grzbietu. Są nawet specjalne tabletki takie dosmaczone, że pies to podobno, psu to podobno smakuje, mojemu nie smakuje i tak muszę to w jakiś pasztet czy w parówkę zapakować. W każdym razie takie rzeczy zabezpieczają. Także te kleszcze włażą na psy, ale z reguły nie dochodzi do zarażenia, bo kleszcz albo nie wkuje się, albo wkuje się i w ciągu kilkudziesięciu minut zamiera. Po prostu pierwsze łyki krwi powodują śmierć tego kleszcza, także nie zdąży nas zarazić, znaczy naszego psa nie zdąży zarazić ani borelią, ani babesią.
1: Pamiętajmy o odpowiednim ubiorze i zawsze oglądajmy się po plenerowych wycieczkach, a jak dopadnie nas kleszcz, usuńmy go. Kleszcza możemy złapać na przykład na grzybobraniu. Pamiętajmy również o innych zasadach podczas zbierania grzybów.
4: Zabierzmy naładowany telefon z włączoną lokalizacją. Nie oddalajmy się zbytnio od osób, z którymi idziemy. Warto też zapamiętać punkty orientacyjne, takie charakterystyczne jak drzewa, ambony myśliwskie czy może strumyki.
1: Mówi Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji. Jeśli mamy wątpliwości co do zebranych grzybów, możemy je pokazać grzyboznawcy w sanepidzie.
0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w radiu SK2 Trzebnica. Diesel jeszcze nigdy nie był tak drogi. Najwięcej za tankowanie trzeba płacić właśnie w naszym regionie na Dolnym Śląsku. Tak wynika z analiz wrocławskiego portalu epetrol.pl. Za litr średnio 8,89 zł. W ciągu tego tygodnia podrożał o 14 groszy. O szczegółach nasza reporterka Hanna Stachowiak.
5: Na Dolnym Śląsku jest najdrożej, a ceny mają związek z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
6: Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, po drugie także problemy Arabii Saudyjskiej z eksportem.
5: Tłumaczy dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epatrol.pl i dodaje, że paliwa będą drożeć. A wrocławscy kierowcy nie ukrywają frustracji.
7: Dla mnie jako osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w branży transportowej i są takie dni, kiedy nie opłaca mi się iść do pracy.
8: Jest bardzo drogo. No niestety płacimy za błędy innych.
9: Jest to dramat. Od polityków słyszałem, że paliwo nie powinno przekroczyć 10 zł, także jest jeszcze światełko w tunelu.
5: Według prognozy jeszcze w tym tygodniu litr diesla może kosztować ponad 9 zł.
1: Rok temu we wrześniu litr diesla kosztował 5 zł i 90 groszy. Mają możliwość łączyć się nawet, gdy nie ma zasięgu telefonicznego oraz internetu. Dolnośląska awaryjna sieć radiowa została powołana z inicjatywy krótkofalowców z Dolnego Śląska w celu zapewnienia niezależnej, alternatywnej łączności radiowej w regionie, co odgrywa kluczową rolę w sytuacjach kryzysowych. O szczegółach mówi Przemek Katulski z klubu SP6WR, a materiał przygotował Sebastian Kozal.
10: Cześć wszystkim, nazywam się Przemysław Katulski i mój znak krótkofalowców.

0: gdzie pomoc od starszym kolegów, gdzie też koledzy, jak ktoś będzie chciał, będzie mógł zostać przygotowany do egzaminu państwowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Nie sposób też nie wspomnieć o tym, że co roku startuje kurs krótkopolarski przygotowujący do podejścia do egzaminu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, więc jak ktoś jeszcze ma wątpliwości, jest tylko tak zwanym nasłuchowcem, a chciałby też również móc nadawać z pozwoleniem radiowym, no to w imieniu tutaj kolegów z klubu SP6ZHP zapraszam na kurs. Podczas naszej rozmowy tutaj udało się już zrobić łączność z Kamerunem, akurat w trybie FT8, ale teraz sprzęt jest dostępny, naprawdę bardzo łatwo, nie trzeba go już konstruować, tak jak kiedyś musieli nasi dziadkowie robić. Można zacząć od pasm UKF-owych, gdzie sprzęt jest też relatywnie tani, pasma KF-owe są trochę droższe, ale dobrym wstępem jest właśnie pasmo UKF-owe z uwagi na sprzęt i na koszta, czyli od czegoś można zacząć. Tak jak wspomniałem, jest dla każdego to, tak naprawdę, aby zdobyć tą pierwszą licencję kategorii C, to trzeba mieć minimum 10 lat.
1: SQ6, Karola, tam Tomasz, tu SP6, Irena, Zygmunt Urszula w mobilu. Cześć Przemek, witam, na piątkę odbieram Hubert przy mikrofonie dla słuchających. Proszę bardzo, mikrofon do ciebie.
0: Natomiast tą pełną licencję kategorii pierwszej można uzyskać, będąc już pełnoletnią osobą. Wtedy już mamy, można powiedzieć, bez ograniczeń tą licencję. Tak jak wspomniałem, jest to dla każdego, a jest to bardzo fajna zabawa. A w sytuacjach kryzysowych jest to naprawdę fajne źródło, możliwość kontaktu w sytuacjach różnych kryzysowych. No to nawet nie musi być przysłowiowy koniec świata, ale nawet ostatnia powódź nam pokazała, że radio bardzo było przydatne tam, gdzie zawiodła telefonia komórkowa czy internet. Telefonia komórkowa czy powiedzmy łącze internetowe zależy w dużej mierze od operatora, od osób trzecich, że tak powiem. Czyli to już nie chodzi o to, że ktoś ma jakiś kaprys, nam to wyłączy, ale różnie bywa. W obecnych sytuacjach też często słyszymy o cyberatakach. Złe siły mogą, że tak powiem, wymierzyć atak w infrastrukturę telefonii komórkowej bądź internetowej. Zostanie to po prostu wyłączone, uszkodzone, zdezaktywowane na jakiś czas. Natomiast w krótkopolarstwie jest to w ten sposób rozwiązane, że tę łączność jest zestawiana, że tak powiem, przez samych krótkofalowców i to od nich zależy, czy to działa. Więc tak naprawdę nie jesteśmy zależni od innych osób. Możemy własnym sumptem, w własnym zakresie oddolnie taką łączność stworzyć. Świetnym przykładem na terenie Dolnego Śląska jest DASR, czyli Dolnośląska Awaryjna Sieć Radiowa. Jest to społeczność krótkofalarska kolegów radioamatorów z Dolnego Śląska i nie tylko, również z Opolszczyzny, również koledzy z Wielkopolski tutaj próbują się z nami kontaktować, a przy sprzyjających, że tak powiem, cudzysłowie wiatrach, propagacji, nawet koledzy ze Śląska również do nas tutaj czasem, że tak powiem, się odzywają. Mówimy tu akurat o paśmie 2 metrów lub 70 cm, czyli potocznie zwanym UKF, więc na falach KF-owych to ten jakby zasięg można powiększyć w zależności od tego, gdzie chcemy, że tak powiem, z kim chcemy się skontaktować. Czyli kontakt z Gdańskiem również nie jest problemem w sytuacjach jakichś kryzysowych. Na przykład z Gdańskiem. Śląska Awaryjna Sieć Radiowa testuje się to poniedziałek, co tydzień. A gdyby kogoś to zainteresowało, nawet jeżeli chciałby sobie tego posłuchać jako nasłuchowiec, bo najbardziej można w tym paśmie, to wszelkie informacje są na stronie www.dasr.pl. W obecnej sytuacji tutaj jako DASR chcielibyśmy zagęścić jeszcze bardziej tą współpracę ze służbami. Na chwilę obecną jest również wykonywany codzienny kontakt na styku Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wrocławiu. Większość z nas w domu ma sprzęt, który może spróbować wezwać pomoc. Jest to tak zwane radio PMR, czyli takie walkie-talkie nawet zabawkowe. Wtedy trzeba wystawić to radio na drugim kanale PMR i spróbować wołać. Na stronie PZK jest taka ulotka instruktażowa. A jeżeli ktoś kogoś zainteresuje, to tak samo proszę tutaj o kontakt z DASR-em. Drugim takim urządzeniem jest, może teraz się niektórym wydaje relikt z przyszłości, przed etapu Janosika, to jest CB radio. Dużo osób jeszcze ma CB radio gdzieś w szufladach, w garażu. Z CB radiem również można spróbować wezwać pomoc w sytuacji kryzysowej. CB radio, tak samo jak sprzęt krótkopolarski, pracuje na zasilaniu 12 V, więc można nawet podpiąć do samochodu czy do jakiegoś akumulatora, ustawić kanał 9, kanał ratunkowy, który był kiedyś właśnie przewidziany jako kanał ratunkowy. Jeszcze pamiętam znaki, jak były przy drodze CB radio 9 kanał. Jak służby o nas wiedzą, nie chcę zdradzać kuchni, ale w czasie powodzi mieliśmy kontakt ze sobą. Natomiast w sytuacji jakiejś kryzysowej mamy taką możliwość, żeby się skontaktować ze służbami i skierować daną pomoc do osób, które tego potrzebują. Świetnym był przykładem właśnie ostatnia powódź. Łączność przez jakiś czas nie działała na terenach zalewowych. Odebraliśmy komunikat nawet z południa Kotliny Kłodzkiej o potrzebie takiej, że nie ma kontaktu z ludźmi. I w ciągu godziny tutaj krótkofalowcy z Wrocławia mieli przygotowany samochód radiowy,

0: autobus, można powiedzieć, tylko w innym znaczeniu. I mieliśmy plan działania właśnie, żeby kontaktować się z ludźmi, którzy są gdzieś tam odcięci świata, jeżeli mają pamerki, czy nasłuchiwać tych częstotliwości, czy tam ktoś nie woła pomocy. I wtedy już swoimi kanałami przekazywać informacje o potrzebnej pomocy w danym miejscu już do odpowiednich służb. I to jest, myślę, że dobre rozwiązanie, bardzo proste. Natomiast jakby trzeba stać z tą wiedzą, pójść, że tak powiem, do ludzi, żeby też wiedzieli, z jakich możliwości mogą skorzystać, gdy zawodzi konwencjonalna łączność, tak? Czyli nie ma telefonii komórkowej, nie ma internetu, telefony niestety nie działają i jesteśmy odcięci od świata, więc jeszcze jest furtka jedna, ale niestety jeszcze na ten moment wszyscy o tym nie wiedzą, więc takie szkolenia też by się przydały.
1: Pan Klebek 6, Karol Adam Tomasz, tu SP 6, Irena Zygmunt-Urszula w mobilu. No tak jak mówiłem, pełna piątka, przemienik ma na całą skalę S plus 30 decybeli. Aktualnie okolice Kamiennej Góry, Kamienna Góra, błękitne niebo, pełne słońce i 0 stopni, taka to temperatura. Proszę, SP 6, Karol Adam Tomasz, SP 6, Irena Zygmunt-Urszula w mobilu.
2: Stefan Paweł 6, Irena Zygmunt-Urszula w mobilu, Stefan Kłobek 6, Karol Adam Tomasz. Dzięki, Hubert. We Wrocławiu podobnie, bardzo ładna pogoda, słoneczna, delikatny wiatr, temperatura około 1 stopnia na plusie, bardzo fajnie.
0: No i jeżeli kogoś temat zainteresuje, to zapraszamy do kontaktu, tak wspomniałem, www.dastr.pl, tam jest kontakt do nas, mail, można się z nami skontaktować.
3: A widzę za nami alfabet, możemy słowo o tym alfabecie, jak on powstał i...
0: To jest literowanie. Wspomniałem na początku, mój znak to jest SQ6CAT. To polega na tym, że jak nawiązujemy łączność z innym operatorem, to żeby on nie zrozumiał znaku inaczej, bo na przykład T i D może zabrzmieć mu inaczej, albo M i N podobnie, to się literuje swoje znaki i wtedy przykładowo T i D nie pomyli, bo T to jest Tango, a D to jest Delta, tak? Czy tam Dorota i Tadeusz, więc po to się tak literuje. Ja się uczyłem do egzaminu, to przyznam, że łatwiej się nauczyć literowania międzynarodowego. Jest łatwiejsze niż polskie, bo na przykład w polskim są niektóre litery zamiennie. Można stosować Cezary, Celina, Stanisław, Stefan, Zygmunt, Zosia, ale może tam w jakichś materiałach jest napisane, że to musi być Cezary czy Celina, Tadeusz czy Tomasz. Natomiast najważniejsze jest to, żebyście powiedzieli na tyle wyraźnie, że operator po drugiej stronie zrozumie. Nie jest istotne, czy powiesz Stanisław, czy Stefan. Ważne, żeby to było zrozumiałe, tak?
3: Ale widzę właśnie te słowa, czy wiemy, kto je wymyślił, że tak powiem, bo widzę, że mamy z różnych dziedzin. Mamy i kategorie sportowe, i taniec, i różne nazwy. Hotel na przykład mamy. Mamy alkohol nawet, więc czy wiemy, kto to wymyślił, jak to
0: powstało? To znaczy, jeszcze stosuje się kody Q i tak dalej. To wszystko są, że tak powiem, jeżeli dobrze pamiętam, wszystko wywodzi się z militarii, tak? Z wojska. Natomiast to mają takie być wyrazy proste, które od razu wiemy, że jak usłyszymy golf, to jest G, tak? Hotel, czyli H. Jest jedna litera, która jest taka sama w literowaniu polskim, jak i międzynarodowym, to jest Q. W polskich słowniku nie ma wyrazu na Q, więc kłebek, ale w znakach już może być kłebek, więc po prostu literowanie do litery Q zostało zaczerpnięte do polskiego literowania właśnie z międzynarodowego, no bo nie mamy odpowiednika polskiego, tak? Starsi koledzy to już jest taka już wyższa liga, nie tylko starsi, ale to już jest też kontakt przez alfabetem Morsa. Na chwilę obecną już nie ma wymogu na egzaminie znania CW, czyli potocznie mówiąc alfabetem Morsa, więc to już jest też inna szkoła jazdy, to już naprawdę poba. Ja osobiście nie umiem mieć łączności w CW, no bo to już naprawdę trzeba mieć wyćwiczone, nauczone, więc ja zawsze podziwiam, patrzę na starszych kolegów. Niekoniecznie wiekiem, ale doświadczeniem. Każdy mu się wydaje, że też krótkofalarstwo to jest tylko jakieś radio, z którym tutaj się rozmawia. No nie, jeszcze jest na przykład, to już jest tak szerokie zagadnienie, że możemy tradycyjnie prowadzić korespondencję, możemy już z CW, czyli już z telegrafię. Mamy też teraz już łączności cyfrowe, w tym przypadku tutaj zaprezentowałem jest FT8, FT4. Możemy robić łączności poprzez satelitę. Jest QS100, arabski satelita, został udostępniony krótkofalowcom i można, że tak powiem, tutaj też z niego korzystać. Są nawet teraz takie łączności bardzo małej mocy, na przykład typu Meshcore, Meshtastic. I co ciekawe, akurat tego rozwiązania można używać nie mając licencji. Więc to jest też taki zaczątek fajny dla osób, które chciałyby się czymś pobawić, łącznościami. I jeszcze jest fajna inicjatywa. I to jest bardzo fajne takie, można powiedzieć, przedszkole, wstęp do krótkofalarstwa, jeżeli chodzi właśnie o te łączności na PMR-kach, czyli tak zwanych walkie-talkie, takich znamek zabawkowych ze sklepu, dyskontu spożywczego, bo czasami też i były w sklepie na L takie krótkofalówki, a walkie-talkie półwatowe, one mają półwata mocy, bądź na CB Radio. Każdego 13 miesiąca o godzinie 20 są testy łączności takiej awaryjnej dla osób, które nie mają licencji. I to jest bardzo fajna rzecz dla osób, które wiedzą, czy chciałyby pójść to tam, mając zwykłe tak zwane walkie-talkie, tak zwane prawidłowo PMR, radio małej mocy, można testu przyłączyć. Można zawoływać w kanale drugim bądź dwunastym. Tam też można zobaczyć, jak nas słyszę, jak to wygląda łącznie. Co prawda, tam jest niezły harmider, przynajmniej w Wrocławiu, bo tam bardzo dużo stacji woła. Taki bałagan, że wszyscy naraz robią ten pile-up, a więc czasami nawet najpierw posłuchać, co się dzieje, później odczekać troszkę i wtedy się zrobi bardziej luźnie i można zrobić fajne łączności. Fajnym optym jest wtedy, szczególnie jak się zrobi ciepło, wyjść gdzieś na jakąś górkę, ktoś ma możliwość to na dach, czy gdzieś na wysoki balkon i wtedy łączność nasza jest o wiele bardziej skuteczna niż z pozycji ziemi, z pozycji gruntu. Można więcej informacji zdobyć na stronie planawaryjny.com.
3: Pewnie tych rozmów było mnóstwo, setki, nie tysiące. Jakaś taka najciekawsza rozmowa, która zapadła w pamięć?
0: Pierwsze rozmowy zawsze zapadają w pamięć. Ja miałem trochę łatwiej może, no bo ja dawno temu dużo używałem CB radia. Więc to bycie z radiem, wiedzieć jak to używa się, jak prowadzić rozmowy, mi było łatwiej, ale to i tak nawet pamiętam pierwsze łączności przy radiu KF-owym, gdzie zasięg jest zdecydowanie większy niż na radiu CB, no to miałem takie uczucie aż dziwne, że jak coś źle powiem, że po drugiej stronie kogoś prąd kopnie, nie? Ale to w ramach takiej anegdoty. Natomiast tak, no to ja też mam wyrozumiałość do nowych osób, które początkowo zaczynają swoją przygodę, że to nie jest tak przełamać się łatwo. Mam taką pokorę i świadomość, że nie każdemu to przychodzi łatwo i trzeba, że tak powiem, kogoś oswoić. Fajnym właśnie takim rzeczą są te testy 13 na PMR-kach bądź na CB Radio, jeżeli ktoś ma gdzieś w szafie, że można się z tym oswoić. Te testy, co są poniedziałkowe, jak są nowe znaki i się jeszcze właśnie wahają, to również zachęcamy w poniedziałek, bo to jest fajna tutaj grupa ludzi. Tam nikogo, że tak powiem, nie pogryzie za to, że ktoś coś źle powiedział. Gdzie się nie przełamać jak tutaj, tak? Więc, że tak powiem, brzydko mówiąc, potocznym powiedzeniem, w kupie siła. Więc jeżeli nas tych stacji będzie dużo, a już jest dużo, natomiast nigdy za dużo, to w sytuacjach jakichś kryzysowych będzie nam łatwiej po prostu sobie to pomóc nawzajem i przekazać informacje gdzieś dalej, a informacja w dzisiejszych czasach jest bardzo cenna i często gęsto ratuje życie, tak?
2: Stefan Kłowek 9, Halina Tomasz, Stefan Kłowek 6, Karol Adam Tomasz. Wszystkiego dobrego tam. Jesteśmy w kontakcie radiowym, gdyby coś. I pozdrowienia z Wrocławia do Trzebnicy. Stefan Kłowek 9, Halina Tomasz, Stefan Kłowek 6, Karol Adam Tomasz. Dziękuję, 73 po łączności. Cześć.
1: Tak, pozdrawiam również ewentualnych słuchających bądź tutaj na częstotliwości, jak również ewentualnie gdzieś tam w tle u Ciebie i do spotkania.
4: Magazyn lokalny.
5: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Czy jesteśmy przygotowani na zagrożenia militarne? Uczelnia Safety Project, która organizuje szkolenia i ćwiczenia z ochrony ludności i obrony cywilnej, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale również w całym kraju, przeprowadziła badania na ten temat. Ludzie wskazują, że boją się syren alarmowych, ale brakuje im czasu, by przyswoić wiedzę na temat postępowania w przypadku zagrożenia. O tym porozmawiałem z majorem Jarosławem Stelmachem, właścicielem Safety Project.
6: Major rezerwy, doktor habilitowany, inżynier Jarosław Stelmach, profesor uczelni Safety Project.
7: Co należy robić właśnie w takiej sytuacji, kiedy słyszymy syreny?
6: Przede wszystkim się przygotować i to przygotowanie jest szalenie ważne, żeby to wykonać wtedy, kiedy jest spokój, kiedy tych syren jeszcze nie ma, bo jeżeli jesteśmy nieprzygotowani, to improwizujemy i wtedy pojawiają się silne emocje, a w deficycie czasu i informacji to na pewno nie sprzyja. Zatem teraz, kiedy już wróciliśmy do spokojnego funkcjonowania, pamiętajmy o tym, żeby wykonać pewne czynności. Ja tutaj podkreślam takie trzy obszary. Po pierwsze, poradnik bezpieczeństwa. Od niego trzeba wyjść. On jeszcze powtórnie został tutaj zamanifestowany przez nasze instytucje, służby. Więc jeżeli go już nie mamy w wersji wydrukowanej, to go pobierzmy ze strony MSWiA czy RCB i wykonajmy z nim takich pięć czynności, czyli po pierwsze go posiadajmy, po drugie go przeczytajmy, po trzecie go przeczytajmy z rodziną, również z dziećmi. Po czwarte, wykonajmy pracę w zgromadzeniu zasobów, które są wymienione w tym poradniku, takie jak woda, apteczka, plecaki i tak dalej. I piąty element, szalenie ważny, jeśli nie najważniejszy, przećwiczmy te wskazania czy te dobre praktyki, które są w tym poradniku. I to jest najsłabszy element tego naszego przygotowania. Najczęściej jest tak, że ten poradnik mamy, część z nas go faktycznie przeczytała, część z nas nawet go gdzieś tam posiada, wie nawet gdzie, ale niewielu z nas niestety cokolwiek wykonało, przyjęło pozycję bezpieczną, przeszło się do miejsca schronienia. No i właśnie to jest ten drugi obszar, o którym chcę wspomnieć, czyli po poradniku wykonujemy tematy, wykonujemy pracę pewną związaną z miejscami schronienia, czyli jest taka aplikacja gdziesieukryć.pl i dobrze byłoby tą aplikację sobie pobrać na telefon, na komputer, no i znowu przejrzeć sobie, sprawdzić, gdzie są najbliższe punkty schronienia, zarówno z perspektywy naszego zamieszkania, jak i z perspektywy naszej pracy, czy drogi z domu do pracy. I jeżeli tą pracę wykonamy, no to znowu kolejny wątek mamy zaopiekowany, czyli wiemy, gdzie się ukryć w sytuacji realnego zagrożenia. I trzeci element, trzeci obszar przygotowania to te plecaki ewakuacyjne, awaryjne, czy mniejsze, czy większe, ale takie zasoby, które będziemy mieli pod tak zwaną ręką i w sytuacji ogłoszenia alarmu faktycznie je ze sobą zabierzemy. I te zasoby pozwolą nam przetrwać zarówno w domu w przypadku blackoutu, jak i na zewnątrz gdzieś w przypadku działań alarmowych. Także te trzy obszary, poradnik bezpieczeństwa, aplikacja gdziesieukryć.pl i plecak ewakuacyjny, to jest to, co trzeba wykonać teraz, tak by później w sytuacji modulowanego dźwięku syreny, który, przypomnijmy, może oznaczać różnorodne zagrożenie, bo to może być atak rakietowy, ale to mogą być też wątki związane z powodzią, z atakiem radiologicznym, chemicznym. Tutaj spektrum zagrożeń jest bardzo szerokie, więc nie dowiązujmy się tylko do tego, co było, ale popatrzmy na różne perspektywy i w poradniku punkt po punkcie, strona po stronie trzeba to wykonać.
7: Sygnały alarmowe, kiedy je słyszymy, to często wzbudza w nas to pewne emocje, więc może przypomnijmy, jakie mamy sygnały alarmowe i jakiej należy być gotowości.
6: Jeśli chodzi o sygnały alarmowe, to w tej chwili w Polsce obowiązują dwa dla ludności. Modulowany dźwięk syreny emitowany przez 3 minuty i on oznacza zagrożenie. Poza tym modulowanym dźwiękiem syreny może pojawić się jeszcze komunikat słowny. W tych nowszych syrenach alarmowych elektronicznych jest możliwość nadawania komunikatów, czyli mamy modulowany dźwięk syreny i on gdzieś tam w momencie przerwania zamiast niego pojawi się komunikat typu na przykład: uwaga, uwaga, ogłaszam alarm o zagrożeniach z powietrza, alarm rakietowy, alarm dronowy, alarm biologiczny, chemiczny, powodziowy i tak dalej. To, co jest bardzo ważne, to to, że modulowany dźwięk syreny, gdy nie słyszymy tego już konkretnego komunikatu, oznacza jedno uniwersalne zagrożenie. Więc z naszej perspektywy, gdy usłyszymy taki sygnał alarmowy, pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to zdiagnozować, co to jest za zagrożenie. Bo my na podstawie modulowanego dźwięku możemy się spodziewać tak naprawdę wszystkiego. To może być atak rakietowy, to może być powódź, to może być zagrożenie biologiczne, chemiczne i tak dalej. Zatem bardzo istotne dla nas jest to, żeby zidentyfikować charakter zagrożenia. Gdy już charakter zagrożenia mamy zdiagnozowany, w tym wypadku mówimy tutaj o zagrożeniu z powietrza, w zależności od tego, gdzie się znajdujemy, to nasze zachowanie będzie wyglądało różnie. Jeżeli jesteśmy w domu i mamy więcej czasu, to znowu zdiagnozowaliśmy sobie wcześniej z wykorzystaniem aplikacji gdziesieukryć.pl punkt schronienia, bierzemy nasz plecak ewakuacyjny, bierzemy rodzinę, zawiadamiamy sąsiadów, udajemy się do tego punktu schronienia. W przypadku, gdy mamy duży deficyt czasu, czyli tego czasu po prostu nam brakuje, możemy przyjąć postawę bezpieczną, czyli położyć się na brzuchu płasko na ziemi, nogi razem, ręce na głowie, usta otwarte i to może być przedpokój, to może być łazienka, zgodnie z zasadą dwóch ścian, takie pomieszczenie, które nie ma w bezpośredniej bliskości okien, szyb, luster i tak dalej. Jeżeli jesteśmy na zewnątrz z kolei, no to dobrze byłoby znowu znaleźć punkt schronienia, znaleźć miejsce schronienia. Jeżeli znowu mamy deficyt czasu, widzimy jakieś zagrożenie w powietrzu, to szukamy zagłębienia terenu, przyjmujemy postawę bezpieczną i na pewno jesteśmy bezpieczniejsi niż wpatrując się, czy filmując lecącą rakietę, czy pocisk manewrujący. Tego absolutnie nie wolno robić. Trzeci scenariusz, który jest szalenie ważny, to znalezienie z jakichś niezidentyfikowanych części elementów, różnych rakiet, dronów i tak dalej. I tutaj też bardzo ważne jest, żebyśmy nie podchodzili w pobliże takiego miejsca. Widzimy z daleka, że coś leży, przypomina drona, rakietę i tak dalej. Nie podchodźmy bliżej, nie weryfikujmy, nie róbmy zdjęć, nie filmujmy. Oddalmy się na bezpieczną odległość. Co to oznacza? Bezpieczna odległość jest wtedy, kiedy nie widzisz tego niebezpiecznego urządzenia. Jest taka zasada wśród saperów: widzisz bombę, bomba widzi ciebie. Zatem trzeba odejść na taką odległość, w którym no w zasadzie ten widok jest zamazany. Informujemy służby, alarmowy numer 112 i przekazujemy informacje o naszym znalezisku bez sensacji, bardzo profesjonalnie, bardzo merytorycznie. Drugim sygnałem alarmowym, który powszechnie obowiązuje dla ludności, jest odwołanie alarmu, czyli dźwięk ciągły syreny trwający 3 minuty. To oznacza, że ten poprzedni alarm, który został ogłoszony, zostaje odwołany i wtedy należy przystąpić już do swoich takich klasycznych, normalnych działań, ale zweryfikować jeszcze to, co się ewentualnie tam nam powydarzało. Pamiętajmy też, że obok sygnałów alarmowych w Polsce funkcjonują jeszcze tak zwane komunikaty ostrzegawcze. To jest jakby wzmocnienie tego systemu alarmowania poprzez komunikaty dodatkowe, które nam trochę wyjaśniają, co robić, które nam podbijają też element przygotowania, gdy jeszcze tego realnego zagrożenia nie ma, możemy otrzymać czy usłyszeć komunikat ostrzegawczy. Te komunikaty ostrzegawcze, one mogą być różnymi kanałami do nas kierowane, czyli radio, telewizja, portale internetowe, ale może to być też aplikacja RSO, Regionalny System Ostrzegania, czy alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Także łącząc to razem do jednego systemu, jednej strony mamy sygnały alarmowe, modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty, oznaczający zagrożenie. Z drugiej strony mamy ten jednostajny sygnał ciągły, niemodulowany, który mówi nam o odwołaniu. I dodatkowo mamy jeszcze komunikaty ostrzegawcze, które doprecyzowują nam konkretne działania, które należy podjąć. Najważniejsze w tym wszystkim, żeby faktycznie tego typu komunikatów i sygnałów alarmowych nie bagatelizować i nie podchodzić do tego na zasadzie, a że to może kolejna rocznica, a może trening, może ćwiczenie. Obecnie na ćwiczenia, na rocznicę mamy dedykowany inny sygnał niż modulowany dźwięk syreny, więc jeżeli modulowany dźwięk usłyszymy, najprawdopodobniej, a w zasadzie na 100% mamy do czynienia z alarmem bojowym.
7: Wy jako Safety Project robicie szkolenia, ćwiczenia, ale też badania. Pytacie o wiedzę ludzi. Co wynika z tych waszych badań i czy jesteśmy gotowi na zagrożenie?
6: To jest też ciekawe, co odpowiadają Polki i Polacy. Gdy pytamy ich o te zagrożenia, których najbardziej się obawiają, to większość z nas najbardziej obawia się tych zagrożeń wojennych. To jednak jest wynik tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wojny w Ukrainie. To, że jednak ten temat wojny jest też mocno medialny, no ale też jest to zagrożenie, które jest no takim bardzo wysokim zagrożeniem dla życia i zdrowia. W związku z tym Polacy odpowiadają wprost. Obawiamy się ataku rakietowego, ataku dronowego, obawiamy się wojny. To faktycznie jest czasami nawet i połowa respondentów tak odpowiada. A jeśli chodzi z kolei o przygotowanie, to tutaj Polacy bardzo wysoko też oceniają te inicjatywy, które miały miejsce w ostatnich latach, jak właśnie poradnik bezpieczeństwa, czy w ogóle powołanie systemu ochrony ludności. To, że wreszcie zaczęliśmy inwestować jako państwo w schrony, ukrycia, jesteśmy na początku tego procesu wprawdzie, ale wykonujemy już kapitalną robotę w tym zakresie. Natomiast to, co też Polacy podkreślają, to to, że nie wykonują części tych inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa nie dlatego, że nie mają świadomości, czy że nie chcą, ale tą najpopularniejszą odpowiedzią jest to, że nie mają czasu. Brakuje nam czasu na bezpieczeństwo, brakuje nam czasu, żeby nad tym poradnikiem się pochylić, żeby z rodziną przećwiczyć, żeby wykonać czynności przygotowawcze w zakresie zasobów. Drugą odpowiedzią jest oczywiście brak środków, bo dobrze byłoby mieć jakieś ekstra środki na plecak ewakuacyjny, czy na ćwiczenia, czy szkolenia, ale pamiętajmy, że wiele inicjatyw, w tym edukacyjnych, jest zupełnie za darmo, czyli na przykład szkolenia z ochrony ludności, możemy się na nie zapisać przez aplikację M-Obywatel zupełnie za darmo. W wszelkiego rodzaju przestrzeniach publicznych są fundacje, są instytucje, są różne instytucje, w tym publiczne, które organizują tego typu szkolenia i na to środków nie trzeba wydawać.
7: Czy jest duże zainteresowanie, jeśli chodzi o wasze szkolenia?
6: No tak, zdecydowanie tak, bo 2025 rok to kilkadziesiąt tysięcy osób, których przeszkoliliśmy. W tym roku też ta liczba jest znaczna. Nasza perspektywa szkolenia opiera się przede wszystkim na bogatym zabezpieczeniu materiałowym i takim praktycznym podejściu, czyli my ćwiczymy reagowanie na granat, ćwiczymy reagowanie na masowego zabójcę, ćwiczymy postawę bezpieczną, ćwiczymy ubieranie odzieży ochronnej, masek przeciwgazowych, zatrzymywanie masywnych krwotoków z wykonywaniem opasek uciskowych i to trzeba robić. I ja mocno rekomenduję przy wyborze szkoleń, gdzie się zapisujemy już na jakieś szkolenie, wybieramy jakiegoś wykonawcę, żeby właśnie stawiać na praktykę, bo to jest szalenie ważne, żeby to nie był smutny wykład, gdzie tam wszyscy zasną po kilkunastu minutach i nikt z tego nic nie wyniesie, tylko faktycznie stawiajmy na umiejętności i niekoniecznie musimy nawet inwestować w to środki, po prostu spróbujmy nawet samodzielnie z dzieciakami wyciągnąć folię NRC z plecaka, spróbować ją rozłożyć, przyjąć z dzieciakami postawę bezpieczną w domu, gdzieś tam sprawdzić, jakie zasoby mamy w samochodzie. No właśnie ta część praktyczna jest szalenie ważna, bo często o niej zapominamy. Rozmawiamy nawet z dziećmi, mówimy, a słuchaj, jak usłyszysz modulowany dźwięk, ale jeżeli my z nim nie wykonamy pewnych czynności, to on w sytuacji deficytu czasu, w silnych emocjach, pewnych tematów już po prostu praktycznie nie wykona.
7: Czyli poradnik bezpieczeństwa, schrony i plecak, to o tym plecaku szczegóły, co powinno się w takim plecaku znaleźć.
6: Jeśli chodzi o ideę plecaka ewakuacyjnego, to ona też jest mocno tutaj w poradniku podkreślona. Kilka takich dobrych praktyk. Po pierwsze, pamiętajmy, żeby ten plecak nie był za duży. To musi być plecak, który będzie ważył gdzieś 5-10 kg maksymalnie, żeby można go było swobodnie przenosić. To też pamiętajmy o tym, że w sytuacji masowej ewakuacji być może jakieś autobusy po nas przyjadą. To nie będzie tak, że my z trzema walizkami się do tego autobusu będziemy pakować i z całą naszą rodziną każdy po trzy walizki. To się nie uda. Czyli każdy mała torba, plecak, często na kolanach trzymany, więc musimy mieć tego świadomość. Pamiętajmy, żeby nie iść w barwy wojenne, kamuflażowe i tak dalej, takie wojskowe typowo, bo nie temu służy plecak ewakuacyjny dla cywila. To mają być barwy neutralne, taki typowy grey man, takie tematy, które nie rzucają się w oczy zarówno z perspektywy wojennej, jak i też zagrożeń dronowych na przykład. Pamiętajmy o podejściu modułowym, czyli jeżeli już nie kupujemy plecaka, bo nie chcemy wydawać środków, nie wiem, próbujemy samodzielnie sobie skompletować coś, co mamy w domu, to pamiętajmy o podejściu modułowym, czyli taki moduł typu narzędzia, typu ucieczka, typu ciepło, typu woda i jedzenie, typu pierwsza pomoc. I w tych modułach trzeba zaopiekować określone narzędzia, które w sytuacji kryzysowej nam się konkretnie przydadzą. Bardzo trudno jest powiedzieć, co jest najważniejsze. Z pewnością musimy zaopatrzyć te wątki, które są szalenie ważne, krytyczne z perspektywy czasu. Czyli na pewno woda, na pewno temperatura, czyli jakaś folia NRC. Jeżeli mamy więcej miejsca, to może być jakiś piwór, jakaś karimata, tego typu wątki, bo w takim punkcie schronienia, w miejscu, gdzie będziemy ewakuowani, różnie może być z warunkami atmosferycznymi, z ciepłą, zimnym, więc o tym też pamiętajmy. Oczywiście elementy pierwszej pomocy i to nie tylko to, co znajduje się w standardowej apteczce pierwszej pomocy, ale też jakieś dodatkowe elementy typu opaska uciskowa do tamowania masywnych krwotoków przy na przykład atakach rakietowych, wybuchach i tego typu tematach, ale i też wypadkach komunikacyjnych. Pamiętajmy też o jakimś narzędziu typu multitool na przykład, który zaopatrzy nam różne wątki kryzysowe, które gdzieś tam się nam mogą przydarzyć. Pamiętajmy o jakichś źródłach dodatkowej energii, bo to też jest ważne w dobie współczesnych zagrożeń. I pamiętajmy o takich prozaicznych tematach jak leki dla naszych najbliższych, zapasowe okulary, jeżeli ktoś ma problemy ze wzrokiem, takie indywidualne tematy typu dokumenty, jakaś gotówka, jakieś tematy związane ze zdjęciem najbliższej osoby, czy zabawka dla dziecka. To są ważne rzeczy, które mogą się realnie nam przydać w sytuacji kryzysowej, a szczególnie wtedy, kiedy, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin będziemy spędzali w jakimś ukryciu, schronie na poziomie minus jeden i takie włączenie radia na korbkę, na akumulator, czy jakaś gra malutka, przenośna, czy nawet jakaś gra karciana, może po prostu być na wagę złota.
5: Pozostajemy w temacie bezpieczeństwa. Wrocław zlecił przeglądy 223 starych schronów. Dla 180 z nich gotowe są już dokumentacje nadzoru budowlanego i straży pożarnej. Władze stolicy Dolnego Śląska sprawdzają też inne budynki, które mogłyby chronić mieszkańców. Szkoły mają być też pierwszym miejscem dla ewakuowanych. Według planu 244 placówki mogłyby przyjąć ponad 15 tysięcy osób.
4: Zrobiliśmy też przegląd miejsc pod placówkami edukacyjnymi. Tam także mamy kilkanaście takich miejsc, ale każde z nich wymaga gruntownych remontów, modernizacji. To jest jeden z najtrudniejszych tematów, z jakimi muszą się zmierzyć samorządy. Przede wszystkim chodzi o wieloletnie zaniedbania w tym zakresie, tak naprawdę kilkudziesięcioletnie.
5: Mówi Agata Dzikowska z Urzędu Miejskiego Wrocławia. Żaden z około 300 starych schronów we Wrocławiu nie spełnia dziś wymagań. Nawet po przebudowie pokryłyby one tylko około 5% potrzeb. Termin realizacji zależy od wsparcia z budżetu centralnego.
4: Wiele zależy od tego, jak szybko będą napływać środki z budżetu centralnego, bo żaden w Polsce samorząd nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić tak gruntownej modernizacji.
5: Dodaje Dzikowska. Miasto uzupełnia też sieć syren. Alarm słabo słychać m.in. na Jagodnie, Muchoborze i Leśnicy.
4: Mamy 15 nowych punktów alarmowania. Trwa przetarg na kolejnych 11 syren. Oczywiście dalej nie jesteśmy w stanie pokryć każdego punktu w mieście.
5: Trwa przetarg na 11 nowych urządzeń.

0: robić kres, płynie wzdłuż brzeż. Cicha woda w Segir wie, cicha woda wie. Segir nie trzeba robić kres, płynie wzdłuż brzeż.
1: SK2 Trzebnica.

0: SK2 Trzebnica.
1: To może być, ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.